0: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
3: Cześć, tu Marcin Rażynek, Atmosphere. Zapraszam do wysłuchania naszej nowej piosenki. Nikt jej nie wie, a później to już do zobaczenia na koncertach.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.
2: Minęła 4:11.

saw that.

Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte. Nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle. Oh.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.
3: Ostatnia noc, noc, noc, ostatnia noc.

najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Agnieszka Grochowska.

dreams.

5 minutes.

0: So, how does this make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
4: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni?
3: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni? I tak i nie, z jednej strony nie, bo to są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponad przeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko, ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
4: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
3: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
4: Czy obserwujemy gdzieś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
3: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość, bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc to sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
4: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne?
3: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować na kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli są, nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
4: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
3: Dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
4: A też jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
3: Pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo to no dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami, wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji, kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

0: 8:30. Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
3: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
2: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty.

0: oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
1: Które kierunki w zeszłym roku najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
0: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi, a tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra i dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednym z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach chociażby rokrocznie wykonywanych z GFK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o których już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech, i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć, dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem, jakby jako przykład, są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze, i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czyli stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób razem, łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
3: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
2: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenia odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
3: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
2: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
3: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
2: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią jako marka Lay's pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
3: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubajską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
2: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
3: Dobra.

0: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farben Lere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, ex.

Rain beating down. Lantern is here.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek, na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. To jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która przestaje być jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie. Z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków. W co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie to, że może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych.

pozostać przy zdrowych zmysłach, walczyć o lepsze jutro, gdy pogrąża nas fikcja. Mało kto mówi o uczuciach, częściej o innych ludziach, o ich statusie i ciuchach. Wizja naszego szczęścia jest

zdjęciach. Tak szukałem akceptacji. Myślałem, że znajdę ją w grupie przy pomocy psychoaktywnych substancji. Dobrze, że w porę udało mi się uciec.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
2: Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
1: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy

0: Radio Praga.
1: Klawiszowy, więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
2: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
1: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
2: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, planuje pracę?
1: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torbicka.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartu Mejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga.
1: To jest audycja Jazz w południe.

Powietrze czuje się lepiej, a tam płytkie relacje, nowe iluzje wpychają w pustkę. Robię sobie detoks, wracam teraz na stare tory. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór.

teraz nas ta retory. Mówię dobry wieczór.

troszeczku, bom o ciebie zadbał. Mam wszystkiego po troszeczku, bom o ciebie zadbał. Ach, dzień dobry, kapturku, babcia w siódmym jest niebie. Czemu robisz mi puk, puk?

0: piersiu masz tak wielkie uszy. To dlatego mój kapturko bym cię mogła słyszeć.
1: Ale czemu, babuniu, taki wielki masz oczy?
0: Żeby ci się przyglądać, jesteś taki uroczy.
1: Ale czemu, babuniu, taki zęby masz wielkie?
0: Bo nie jestem babunią, tylko bardzo złym wilkiem.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim.

0: Zabawa, ale fajno, ale klamo.
1: To jest szwagier, dużo może.
2: A do jutro mnie jest gorzej.
3: No rozumie w razie mamka.
4: Jasna sprawa, buzia w ciup.
1: Na ta buźka.
4: Gdzie jest Mańka?
1: Mańki nie ma, zimny trup.
5: Mańki nie ma, bo umarła.
4: Ale z Mańkiem?
1: Łapy precz. Dziś załatwi personalna to i tamto.
4: Mocna rzecz, jeszcze Gieniek i jego kumpel i kumpla. Kumpel, co kogoś zna, dziś przeprowadzą sprawę przez bufet i wszystko będzie na 102.
1: Dzisiaj bali się sielanka, fajno będzie, fajno jest. Mańki nie ma, co tam?

na to, że z pyłu pył i za początkiem.

aż tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz.

płonie. Warszawka płonie. Warszawka płonie. A jestem VIP-em, przyjechałem czarnym dużym jeepem, wiesz. Jestem z prawdziwym stylem typu.

0: Macie mi pochlebiać, macie mi pochlebiać.
1: Wiesz, jestem VIP-em, mam to wypisane na plakietce, wiesz. Darmowe drinki, ekskluzywne minki, dziewczynki z wyższej półki, wiesz. Co chcesz, co się pytasz? Ja cię nie słyszę teraz, trudno jest mi się do ciebie zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
0: Pablo Houdini
1: przy mikrofonie. Warszawka płonie. Warszawka płonie. F.I.Z.
0: Pablo Houdini.

0: czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: O! No właśnie.

0: Okay.
1: Cześć, tutaj Kasia Lins, pozdrawiam słuchaczy radia Praga.pl.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w Zmierz się z tym, jak co poniedziałek w Radiu Praga. Mamy dla Was wiele ciekawych wywiadów z ekspertami. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się i wiedza, którą się eksperci dzielą, będzie mogła zostać wykorzystana i w Waszych biznesach, i w Waszym życiu codziennym. A zaczynamy właśnie dziś. Jeszcze się przywitam. Karina Grygielska, jestem dzisiaj z Wami. Ostatnio mnie tutaj nie było, także bardzo się cieszę, że mogę dla Was dziś prezentować rozmowy z ekspertami. Zaczynamy od biznesowych rzeczy i od dobrych wiadomości, ponieważ Polska staje się krajem, w którym coraz chętniej inwestują firmy, przedsiębiorcy zagraniczni i o tym właśnie z pierwszymi ekspertami rozmowa. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie i jakie znaczenie mają kompetencje polskich specjalistów, a także jak sztuczna inteligencja zmienia biznes oraz jakie szanse stoją przed polską gospodarką w najbliższych latach. A moimi gośćmi w tym temacie są eksperci firmy Gecko Advisory Now, autorzy raportu Poland Now 2026 poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz najważniejszym trendom gospodarczym, które będą kształtować biznes w najbliższych latach. Pani Wioletta Małek. Dzień dobry, Pani Wioletto.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I Pan Paweł Umyński. Dzień dobry, Panie Pawle.
3: Dzień dobry.
1: Drodzy Państwo, jakby zacznijmy może od tego, że raport Poland Now pokazuje Polskę jako jeden z najatrakcyjniejszych kierunków inwestycyjnych w Europie. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego raportu i jaki był jego główny cel?
2: Właśnie, skąd pomysł? Ja po kilku dobrych latach pracy i mieszkania w Anglii często czułam dumę z tego, czym charakteryzuje się Polska, Polacy i nasza gospodarka. I po przyjeździe do Polski, gdzie wspólnie z Pawłem pracowaliśmy w firmie doradczej i tam właśnie odpowiadaliśmy na pewne pytania inwestorom, którzy zastanawiali się, czy Polska to rzeczywiście jest ten kraj, w którym chcą zainwestować, niekoniecznie w sektorze nowoczesnych usług, ale również w innych branżach i sektorach gospodarki. I wtedy stworzyliśmy 7 powodów, dla których no, na bazie naszego doświadczenia i tego mojego wywiezionego z Anglii powstało 7 głównych powodów, dlaczego to inwestowanie w Polsce jest atrakcyjne. Na te 7 powodów składają się takie elementy jak dobre wyniki gospodarcze w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo Polska rzeczywiście plasuje się już bardzo wysoko jako kraj dobrze rozwijający się. Też jesteśmy dumni z tego i ja bardzo byłam wtedy w Anglii dumna, że mamy podejście zorientowane na biznes, że są Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Oczywiście Polska wtedy i w międzyczasie i wciąż i w najbliższej przyszłości również będzie atrakcyjna kosztowo, jeśli chodzi o prowadzenie działalności. To jest trzeci z tych aspektów. Niewątpliwie dobrym i bardzo atrakcyjnym jest również aspekt położenia geograficznego w Europie naszego kraju. Kolejnym takim charakteryzującym również naszych już pracowników, jeśli chodzi o różne gospodarcze tutaj przedsięwzięcia naszych inwestorów, to było to, że jesteśmy jako nacja zorientowani na klienta. Jak już pracujemy z klientami, to jesteśmy bardzo prokliency i również możemy się pochwalić tym, że mamy doświadczenie wielokulturowe. No i teraz razem wzięta ta kultura przedsiębiorczości, biznesowy sposób myślenia, jak również, co jest bardzo istotne, o tym jeszcze wrócimy, bardzo wysoko wykwalifikowani specjaliści, których mamy w Polsce, to są te główne powody, które my promujemy w naszym raporcie, żeby one wybrzmiały. A dlaczego one są tak bardzo istotne? Dlatego, że one razem wzięte tworzą taki jeden główny przekaz, którego, powiem teraz kokieteryjnie, mogą nam zazdrościć inne lokalizacje na całym świecie, aby mieć takich właśnie zrównoważonych 7 biznesowych powodów do inwestowania w Polsce.
1: Rzeczywiście brzmi to bardzo atrakcyjne, ale z drugiej strony mamy takie czasy niepewności geopolitycznej. Czy inwestorzy szukają u nas niskich kosztów, czy raczej stabilności i bezpieczeństwa, panie Pawle?
3: Inwestorzy zawsze szukają niskich kosztów i to jest w naturalny sposób wpisane w inwestycje i koszty są nadal ważne. Natomiast one przestają być już głównym argumentem. Dzisiaj inwestorzy właśnie w tych czasach dużej niepewności szukają przede wszystkim przewidywalności, szukają bezpieczeństwa operacyjnego, szukają dostępu do talentów, szukają też odpornej gospodarki. I Polska bardzo dobrze odpowiada na te potrzeby, bo z jednej strony to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to, że jesteśmy w NATO, to, że mamy silny rynek pracy, to, że mamy rozwiniętą już infrastrukturę i mamy stabilną gospodarkę, sprawia, że mimo tych wszystkich kryzysów wokół, nasza gospodarka rośnie znacznie szybciej niż większość Europy i pozwala zapewnić inwestorom stabilność, pozwala zapewnić wzrost i Polska przestaje być już tym wyborem, bo tanio, a zaczyna być wyborem, bo kompetentnie, bo bezpiecznie, bo stabilnie i efektywnie.
1: Czyli można stwierdzić, zresztą tak też w raporcie Państwo piszecie, że Polska przestała być jedynie odporną gospodarką, a wręcz zaczęła być strategicznym partnerem biznesowym. Co to w praktyce oznacza?
2: No tutaj mamy bardzo ciekawy aspekt, ponieważ z kraju, w którym rzeczywiście mogliśmy i konkurowaliśmy kosztami dla inwestorów, doszliśmy do etapu, kiedy zbudowane zaufanie do jakości, do wyników pracy naszych zespołów pracujących w firmach, które zainwestowały w Polsce, spozycjonowały te zespoły i te oddziały, często oddziały akurat w sektorze nowoczesnych usług z takich centrów usług wspólnych przekształciły się, zostały przebudowane do globalnych centrów wsparcia klientów czy firm, które uzyskawszy takie zaufanie do jakości, do kompetencji, do ciągłości, którą zapewniają i do również narzędzi, które są wykorzystywane, no to zaufanie spowodowało, że coraz więcej i procesów było przenoszonych, coraz więcej krajów, z których te procesy pochodziły, były lokowane w Polsce. Tym samym bardzo branża się dynamicznie rozwijała i stała się w naturalny sposób partnerem biznesowym, dlatego że to nie jest tylko siła robocza, ale również albo przede wszystkim partner w generowaniu wartości dla całej korporacji inwestora danego. Więc to jest nasza duma, że już jesteśmy w partnershipie jako Polska i jako tutaj działające zespoły dużych korporacji, które zainwestowały w Polsce.

0: To jest Zmierz się z tym i już wracamy do wywiadu z autorami raportu Poland Now 2026 o tym, dlaczego inwestorzy coraz bardziej interesują się naszym krajem i dzięki temu nasz kraj też lepiej się rozwija. Posłuchajcie drugiej części rozmowy.
1: Właściwie na to pytanie można powiedzieć, że już padła odpowiedź, ale może jeszcze warto coś bardziej szczegółowo dodać a propos tego, co najbardziej przekonuje zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału właśnie tutaj.
2: No tak, te korzyści możemy odmieniać przez różne przypadki. Ich jest wiele, no kilka takich najbardziej kluczowych. Po pierwsze skala, to znaczy nie zapominajmy o skali naszego rynku. Polska jest dużym rynkiem i od strony popytowej 38 milionów mieszkańców i od strony podaży talentów, podaży siły roboczej. Co więcej, mamy wciąż, nie dość, że od wielu lat rośniemy, to wciąż mamy jedne z najwyższych prognoz wzrostu w Unii Europejskiej. Więc ta skala przekłada się na możliwości dla inwestorów. Co też jest ważne i taka ciekawostka, Polska w tej chwili ma jeden z najbardziej zdywersyfikowanych eksportów na świecie. I o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że z jednej strony nie mamy ani żadnej takiej specjalizacji, jak nie wiem, jak Tajwan, półprzewodniki, nie mamy zasobów, które powodują, że jesteśmy mocni tylko w jednym sektorze gospodarki, jak na przykład Bliski Wschód i ropa. Ale właśnie ta strukturalna siła polskiej gospodarki pozwala nam być dobrymi, efektywnymi, produktywnymi w bardzo wielu różnych sektorach gospodarki. Ważna jest ta odporność, to znaczy Polska od wielu lat przechodzi przez te wszystkie kryzysy i polityczne, i gospodarcze, i związane na przykład z pandemią. Bardzo dobrze, od wielu lat notujemy wzrosty, doganiamy gospodarki zachodnioeuropejskie, inwestorzy to też doceniają. No i to, co jest też ważne, to jakość. Jakość naszych specjalistów, jakość wykwalifikowanej siły roboczej, no i położenie, to znaczy to nasze położenie zaczęło być w końcu po trudnych latach, setkach lat historycznie, kiedy narzekaliśmy na to nasze położenie trudne politycznie, ono stało się w końcu zaletą, to znaczy centrum Europy przesunęło się na wschód i my w tym centrum Europy jesteśmy.
3: No to jest jeden z naszych powodów, które pokazujemy bardzo dobrze w raporcie, czyli to strategiczne położenie. Ja tutaj dopowiem jeszcze rozwinę ten aspekt poradzenia sobie w pandemii. Akurat sektor nowoczesnych usług sobie bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć genialnie, poradził z tym, że z dnia na dzień pracownicy byli w stanie pracować zdalnie, w przeciwieństwie do innych lokalizacji, gdzie duże korporacje usadowiły swoje centra usług wspólnych czy globalne centra usług wspólnych w takich egzotycznych krajach, gdzie nie było to możliwe. I też z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że część korporacji skorzystała z tego i przeniosła do Polski swoje operacje, swoje centra, na czym oczywiście skorzystał nasz kraj, bo byliśmy w stanie w sposób bardzo skuteczny zapewnić ciągłość biznesową, na przykład w customer service, czyli w obsłudze klienta, gdzie nie można z dnia na dzień nagle mieć głuche telefony i nie obsługiwać swoich klientów. Więc to są też te elementy, które my jako Polska udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zapewnić i na tym zyskaliśmy. To było też taki bardzo intensywny moment, gdzie inwestorzy i firmy, które już funkcjonowały w innych rejonach świata, zwróciły uwagę na Polskę. Dlatego podkreślamy to również w naszym raporcie.
1: To nasze położenie jest też specyficzne, bo jednak za naszą wschodnią granicą ciągle trwa wojna. Czy to nie odstrasza inwestorów? Czy rynek zdążył już oswoić to ryzyko?
3: To ja dodam jedno zdanie może a propos tego, o czym powiedziałam wcześniej i a propos ta wojna za granicą naszą. Akurat notujemy, czy zanotowaliśmy w 2025 roku zgodnie z wynikami opublikowanymi przez PAIH no najwyższą kwotę, jeśli chodzi o inwestycje w ciągu ostatnich kilku dobrych lat, więc ja myślę, że jednak to ryzyko już zostało wkalkulowane. Oswoić to może jest za bardzo optymistyczne słowo, ale jest wkalkulowane i ono nie powoduje wycofywania się lub wstrzymywania się z inwestycjami, jeśli chodzi o Polskę. Mhm.
2: Tak, rynek nauczył się wyceniać to ryzyko i brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i to, co jest ważne po początkowym takim zamieszaniu i dużej niepewności, Polska zaczęła być rozpoznawana jako ten element stabilny i bezpieczny i to nasze położenie mimo wojny za wschodnią granicą powoduje, że my możemy być takim elementem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i skrócenia łańcuchów dostaw. Zresztą widać to teraz, jak te globalne łańcuchy dostaw potrafią ucierpieć, patrząc to, co się działo w ostatnich miesiącach na Bliskim Wschodzie i z powodu wojny w Iranie. Natomiast przez to nasze centralne położenie, ale przez to też, że bardzo inwestujemy w ostatnich latach w obronność, to postrzeganie Polski to jest postrzeganie nas jako kraju mimo wszystko bezpiecznego, stabilnego i takiego, które tę stabilność prowadzenia biznesu jest w stanie zapewnić mimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.

0: To jest Zmierz się z tym. Do godziny 18 jesteśmy z wami. Karina Grygielska do was przemawia. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj prezentować rozmowy z naszymi ekspertami. Teraz jesteśmy w trakcie rozmowy z autorami z raportu Poland Now 2026 o tym, dlaczego inwestorzy coraz bardziej interesują się Polską. Przed nami trzecia część rozmowy z Violettą Małek i Pawłem Młyńskim. Zapraszam serdecznie.
1: W raporcie jest też wspomniane, że takim największym atutem naszego kraju są ludzie i też o tym Państwo już też wspominaliście przed chwilką, a co tak naprawdę wyróżnia polskich specjalistów na tle innych krajów Europy? Pani Violetto.
2: To jest piękne pytanie, bo z tego najbardziej jesteśmy dumni, nie tylko jako przedstawiciele i sektora, i branży, i inwestorów, i doradzamy naszym klientom również pod tym kątem i też z racji pełnienia ról liderskich oraz mentorskich, więc ten temat jest przez nas bardzo często komentowany. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, to jest nasz atut. Wspomnę tylko, że mamy jeden z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatrudnienie absolwentów, jest ponad 90%, do tego prawie połowa osób w wieku do 34 roku życia posiada wykształcenie wyższe. No, oczywiście mogłabym kontynuować i dodam tylko jeszcze jeden aspekt, zanim się sama powstrzymam przed kontynuacją, to jest to, że no, z naszych uczelni w całym kraju wychodzi bardzo dużo absolwentów, którzy no, w głównej mierze są wykształceni w tych kierunkach, czy na tych kierunkach technicznych, tak? Są nauki ścisłe, technologiczne, inżynieria, no i też oczywiście dużo ścisłych umysłów matematycznych po kierunkach matematycznych, więc ten talent w Polsce jest. Często konkurujemy z Irlandią, która również się tym szczyci, no ale konkurencja akurat w tym przypadku jest bardzo zdrowa, bo czujemy się pewni i liczba studentów w danym momencie jest bardzo, bardzo imponująca. Jest kilkaset tysięcy w danym momencie studentów w Polsce, więc mamy kogo kształcić, mamy kogo rozwijać, jeśli chodzi o profesjonalne życie zawodowe i mamy naprawdę dużo do przekazania inwestorom. Zresztą z każdym rokiem inwestorzy to czują i wiedzą, bo dostarczamy wartość. Teraz już w tym roku mówi się, że właśnie odchodzimy od tego, o czym Paweł wcześniej wspomniał, koncentracji na koszt, aczkolwiek on nigdy nie zejdzie z oka, z pola widzenia, a koncentrujemy się na tym, żeby korzystać z kompetencji, żeby te kompetencje wybrzmiewały na świecie, że Polska to już nie jest kraj o niższych kosztach, a raczej o kompetencjach, które wniosą wartość, tak jak wcześniej powiedziałam. Jedna z organizacji, która wspiera bardzo sektor nowoczesnych usług, czyli ABSL, Business Services Sector, wspierająca, zrobiła badanie wśród swoich członków, zadała pytanie, jaki jest główny powód tego, że wasze firmy zainwestowały w Polsce. I koszt jest na piątej pozycji jako mniej istotny, natomiast na pierwszej pozycji, gdzie prawie 70% firm wskazało to, że chcą mieć wartość, za którą zapłacą odpowiednią cenę, czyli nie najniższą, nie najwyższą, tylko taką, która zapewni im wartość biznesową. Więc takie mamy talenty, pani Karino.
1: Talenty, ale z drugiej strony takie, nie wiem właśnie, czy zagrożenie, czy rozwój, no tutaj prosiłabym o komentarz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czy bo mówi się, że może no, że zabierze miejsca pracy, a może stworzy nowe możliwości dla polskich specjalistów. Jak radzimy sobie z tym tematem w naszym kraju?
3: No właśnie, ja myślę, że i to bardzo dobrze, że już powoli wychodzimy z tego takiego dyskursu i narracji o AI, że AI zabierze miejsca pracy. Oczywiście AI, tak jak każde nowe technologie, zmieni i już zmienia rynek pracy. Zresztą szacunki są takie, że bodajże 5,5 miliona Polaków wykonuje pracę, która jest silnie narażona na wpływ AI, a kolejne 4 miliony 600 tysięcy pracuje w zawodach, gdzie to AI będzie właśnie wzmacniać ich produktywność, a nie zastępować. Więc to pokazuje, że to wszystko zależy od tego, w jakim sektorze, jakie stanowisko. Natomiast patrząc na to całościowo, wiadomo, że AI przejmie coraz więcej rutynowych zadań i trochę zmieni się ta struktura tego, co my jako ludzie będziemy wykonywać. Natomiast z punktu widzenia Polski patrzyłbym na to raczej jako potencjał, a nie zagrożenie, dlatego że Polska w ostatnich latach udowodniła, że jest krajem, który potrafi bardzo szybko się zmieniać, który potrafi nauczyć ludzi współpracować z nowymi technologiami i wierzę, że tak będzie z AI-em, dlatego dzięki właśnie dobrze wykształconym specjalistom

0: Radio Praga.
1: Wyżej w tym łańcuchu wartości, który dostarczamy innym niż zagrożenie dla nas.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteśmy gotowi na transformację technologiczną w Polsce.
1: Przygotowujemy się. Ja nie powiedziałbym tak wprost, że już jesteśmy gotowi, ale idziemy w dobrym kierunku.
2: Ja dodam, że tak, jesteśmy przygotowani. Tutaj też oczywiście jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o tą gotowość, bo sektor nowoczesnych usług sam w sobie ma dopiero 30 lat i rozwija się bardzo dynamicznie i bazuje na nowoczesnych technologiach, więc tam jest to bardzo naturalne. Natomiast inne branże w Polsce troszkę inaczej wyglądają i tutaj trochę taki mamy dystans do tego, żeby stwierdzić, że jesteśmy gotowi jako firmy i jako pracownicy. Natomiast bardzo dobra jest, widoczna jest postawa, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii i tej sztucznej inteligencji jako narzędzie. Oczywiście towarzyszy temu też obawa, natomiast świadomość bardzo szybko rośnie wśród osób z biznesu ze wszystkich branż. I wydaje nam się, że i to obserwujemy też u naszych klientów, bardzo chętnie sięgają po narzędzia, bardzo chętnie eliminują pracę manualną i czynności, które można zastąpić rozwiązaniami technologicznymi, niekoniecznie eliminując etaty, bo są firmy, które mając odpowiednią liczbę osób w obsłudze klienta na przykład, zastosowały rozwiązania sztucznej inteligencji i dzisiaj odpowiednio większy wolumen obsługiwany jest w odpowiednio krótszym czasie przez agentów AI-owych, a osoby, które wykonywały tę pracę, zostały w firmie rozwijane, czy nastąpił tak zwany reskilling, czy upskilling, czyli rozwinięto inne kompetencje u tych osób, doceniając doświadczenie tych osób w danej firmie. Więc to nie jest tak, że ta obawa o utratę pracy to jest taka zero-jedynkowa. Wiele naszych klientów, wiele firm dokładnie wykorzystuje doświadczenie swoich ludzi w innych obszarach, rozwijając u nich inne kompetencje. To jest też ten pozytyw nowych narzędzi. Czy to jest teraz sztuczna inteligencja, czy kiedyś były inne rozwiązania modułowe w różnego rodzaju obszarach w firmie, to już jest inna kwestia. Najważniejsze, że narzędzie pozwala nam optymalizować pracę naszych ludzi, wykonywać więcej tym samym zespołem i to jest ta korzyść, którą dają nam nowoczesne technologie. Czyli transformacja technologiczna tak, dobre podejście i to już świadomość biznesu jest bardzo wysoka, dobre podejście do wykorzystania kapitału ludzkiego, który mamy, pozwalając im czy inspirując ich do nowych kompetencji, do zdobywania nowych kompetencji i pozostania w firmie, mimo że swoje czynności oddali sztucznej inteligencji.

0: Państwa raport promuje Polskę i pokazuje, że jest to kraj, który można powiedzieć ogromnie zmienił swój PR jakby na tle europejskich innych krajów. Jakbyście to mogli skomentować? Czy rzeczywiście przeszliśmy taką drogę od takiego kraju taniej siły roboczej, że tak to brzydko nazwę, do kraju wysokiej wartości biznesowej?
1: Jak najbardziej, to znaczy przestaliśmy na pewno wygrywać kosztami. Są destynacje, które są znacząco tańsze od Polski. To, czym zaczynamy wygrywać, to jest właśnie relacja tej jakości i tej wartości, którą dostarczamy do kosztu. Nawet jeżeli nie jesteśmy najtańszym miejscem, to oferujemy to dobre połączenie kompetencji, produktywności, stabilności jakości usług do cały czas rozsądnych kosztów niższych niż na przykład na zachodzie Europy. I ten PR to odzwierciedla. On odzwierciedla z jednej strony te zalety polskiego rynku, natomiast no, też trzeba wprost powiedzieć, że ten PR bierze się też z coraz większego znaczenia geopolitycznego Polski i tego też, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, więc przyciągamy takie inwestycje, takich inwestorów, których kiedyś nie przyciągaliśmy. Wspominałem o tych półprzewodnikach i o Tajwanie. W ostatnich dniach przyszła wiadomość, że jeden z producentów półprzewodników z Tajwanu chce budować swoją fabrykę właśnie w Polsce. Takich fabryk nie buduje się w miejscach, w których jest po prostu tanio. Taka fabryka potrzebuje też kompetentnych pracowników i kompetentnej kadry menedżerskiej. To jest kolejny ważny punkt. Przestaliśmy mieć tylko wykwalifikowaną tą kadrę roboczą, blue collars. Jednym z naszych towarów eksportowych wręcz stali się bardzo dobrzy liderzy i menedżerowie. I oczywiście eksportujemy ich, ale inwestorzy korzystają też z bardzo dobrych kadr zarządczych w naszym kraju.
2: Ja dodam jeszcze jedną kwestię. My mamy nasz raport, z którego jesteśmy dumni, Pani Karino, tak jak wspomniałam wcześniej, i w którym pokazujemy zalety, pokazujemy 7 powodów, dla których warto inwestować w Polsce. Aczkolwiek ostatnio na konferencji jednej, na której ocenialiśmy jako przedstawiciele sektora nowoczesnych usług w Polsce, jak my się czujemy, to o czym dzisiaj mówimy od pół godziny, że mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby być dumnym, że generujemy wartość dla klientów, że inwestorzy powinni na nas patrzeć i tak dalej. I czujemy się, i to potwierdzają również badania i publikacje, że jesteśmy no, numer jeden na mapie Polski, jeśli chodzi o sektor nowoczesnych, na mapie Europy, przepraszam, jeżeli chodzi o sektor nowoczesnych usług, czyli jesteśmy albo na pierwszym, albo na drugim miejscu, tak jak wspomniałam wcześniej, konkurujemy z Irlandią. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o świat, i już wiemy, że jesteśmy w stanie przekazać bardzo wysokiej jakości usługi dla naszych firm. Ale jest jeszcze ale. Pewne magazyny, raporty pokazują wciąż zestawienia, na których nie ma Polski. Ku naszemu zdumieniu, jeden z raportów pokazujących miasta, które są scharakteryzowane jako takie top technologicznie zaawansowane, gdzie wskazany był właśnie koszt życia ludzi pracujących. No i oczywiście pokazane są wszystkie miasta na całym świecie, w obydwu Amerykach, w Afryce, w Azji, te wszystkie miejsca, gdzie rzeczywiście sektor się rozwija i umiejscawia, i inwestorzy tam inwestują, a na Polsce, Polski nie ma na tej mapie. Polski nie ma na tej mapie. I to jest akurat organizacja, która zajmuje się outsourcingiem, Natomiast no, bardzo byliśmy zdumieni, to jest International Association of Professionals, of Outsourcing Professionals. Więc to jest też taki wake up call, żeby coraz częściej i jak najdalej mówić o tej naszej, o tym naszym kraju, o tych naszych przewagach, które mamy w porównaniu z innymi destynacjami. Teraz dla kontrastu również inne zestawienie, gdzie było porównywane przez zespół, no właśnie, outsourcingowy z Filipin, gdzie był pokazywany talent, czy ile mamy osób, którzy mogą pracować w naszym sektorze w porównaniu do kosztów. No to Polska została jako kraj, pokazana jako kraj, gdzie nie ma talentu do wyboru i że jest wysokokosztowym miejscem dla inwestorów. Więc to są jeszcze takie kwestie, które na świecie się pokazują, niestety wskazując Polskę w, nie chcę powiedzieć w złym świetle, bo to światło jest fałszywe, po prostu fałszywe w znaczeniu analizy zostały przeprowadzone w taki sposób, że to jest, się mija z prawdą. Więc tym bardziej taki raport jak nasz jest bardzo istotny, stąd też jest on zrealizowany w języku angielskim, skierowany do inwestorów na całym świecie, żeby zrównoważyć te błędne dane, które gdzieś krążą i są wykorzystywane w różnego rodzaju raportach, zestawieniach i analizach.
1: Natomiast też, żeby było jasne, no ten nasz raport to nie jest po prostu laurka, to jest przedstawienie rzeczywistych danych i rzeczywistych czynników, ale również wskazanie ryzyk, bo te ryzyka również występują, związane i z sytuacją makroekonomiczną, i z rosnącym zadłużeniem, i sytuacją geopolityczną, i z tym, że na przykład w zakresie innowacyjności cały czas mamy dużo do nadrobienia.
0: Czy można powiedzieć, że to jest takie kompendium wiedzy trochę dla potencjalnych inwestorów, jak się poruszać na polskim rynku?
2: Mhm. Tak, to jest taki w pigułce zestawienie tego, co powinno zachęcić i tego, na co trzeba zwrócić uwagę, bo nie ma destynacji, w której nie ma ryzyk. Tylko najważniejszym, jak w biznesie przystało, elementem jest znać te ryzyka, zaadresować je w odpowiedni sposób i być przygotowanym na ewentualne wydarzenie, tak, czy ziszczenie się tych ryzyk. Więc to jest też istotna informacja, którą my mamy w naszym raporcie.

0: A my tak sobie dzisiaj leniwie w po południu, w poniedziałek słuchamy Zmierz się z tym, jak co poniedziałek właśnie. I jesteśmy tuż przed ostatnią częścią rozmowy z ekspertami, którzy stworzyli raport Poland Now 2026, swoiste kompendium wiedzy dla inwestorów zagranicznych, którzy interesują się naszym krajem. Posłuchajcie ostatniej części wywiadu.
1: Na mapie Polski są duże miasta i mniejsze miasta. I pytanie właśnie o te miasta regionalne. Czy też jest tak, że inwestorzy zagraniczni zauważają te miasta i też tam chcą inwestować?
2: To zdecydowanie tak. To znaczy, cały czas oczywiście Warszawa jest tym najważniejszym centrum biznesowym i centrum decyzyjnym, ale można powiedzieć, że Polska jest taką gospodarką wielu silnych miast. Mamy Kraków, mamy Wrocław, mamy Gdańsk, mamy Łódź, mamy Katowice, mamy mniejsze miasta, mamy Poznań, o którym dużo piszemy w naszym raportu, i każde to z tych miast ma jakąś swoją charakterystykę, swoje silne strony. Właśnie taki Kraków i Wrocław to są bardzo silne lokalizacje, jeżeli chodzi o technologię, o R&D. Trójmiasto ze swoim położeniem to jest właśnie takie bardzo dobre połączenie świetnie rozwiniętej logistyki, ale również kwestii technologicznych. Ten Poznań, o którym już wspomniałem i któremu właśnie poświęcamy dużo miejsca, bardzo fajnie rozwija się w obszarze nowoczesnych usług, również w logistyce, również w nowych technologiach. Którymś z raportów kilka lat temu, w którymś z edycji raportów dużo pisaliśmy o Łodzi, i my widzimy tę skalę transformacji polskich miast, które na nowo redefiniują się, budują swoje specjalizacje, rozwijają nowe technologie, sztuczną inteligencję, inwestują w technologie kwantowe. I to zauważają inwestorzy, tym bardziej, że te mniejsze miasta mają wciąż większą zaletę kosztową w stosunku do takiej Warszawy. No i to jest taka siła Polski, że nie jesteśmy skoncentrowani na jednym, dwóch, trzech ośrodkach. Te inwestycje rozkładają się dosyć równomiernie, co więcej, duże inwestycje w sektor obronny, to jest de facto w tej chwili Polska, nazwijmy to Polską powiatową, i to też jest ogromny impuls do rozwoju mniejszych miejscowości, ale to sprawia, że tam również będzie powstawała dużo lepsza infrastruktura, będą wytwarzały się kompetencje, które będą atrakcyjne również dla zewnętrznych inwestorów.
3: Możemy powiedzieć, że w raportach czy w badaniu, które nam klienci zlecają, czyli location study, czyli jakieś studium lokalizacyjne, czy analiza lokalizacji w Polsce przed podjęciem decyzji o inwestycji, właśnie biorą pod uwagę te mniejsze miasta w różnych częściach Polski. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie kryteria sobie ustawią, czy my wspólnie z naszym klientem ustawimy, czy to ma być blisko do lotniska, czy to ma być na skrzyżowaniu autostrad, czy to ma być o takim lub innym potencjale zespół profesjonalistów, których tam będziemy łatwo mogli zrekrutować, i inne aspekty, które również klient w zależności od specyfiki branży z nami ustala. Więc jak najbardziej małe miejscowości, czy mniejsze od tych w pierwszej grupie, czyli to jest taki first tier, tam jest Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto. W drugiej grupie to do niedawna były Poznań, Łódź i te mniejsze Szczecin. No i następne, czyli Częstochowa, Kielce i tak dalej. To są przykłady tych mniejszych, które bardzo się starają. Ostatnimi czasy Katowice bardzo się wybiły jako ten to miejsce dla inwestorów, które jest dla nich przyjazne, nie tylko jeśli chodzi o talent i połączenia lotniczo-drogowe, ale również z racji propozycji podatkowych, czyli interesują również to, co, jak można zaoszczędzić na opłatach czy na podatkach w danym miejscu. Także jest zróżnicowanie, co jest bardzo interesujące dla inwestorów. Wiemy to z doświadczenia w naszej firmie.
1: A czy z raportu wynika też, jakie branże najbardziej jakby rosną, najszybciej rosną i czy będą rosnąć w przyszłości? W jakie branże właśnie te inwestycje najbardziej tutaj są, że tak powiem, właśnie brane pod lupę jakby przez inwestorów zagranicznych?
2: No tutaj wielkiej niespodzianki nie ma. Największy potencjał widzimy w nowoczesnych technologiach, w AI, w cyberbezpieczeństwie, w usługach biznesowych, ale właśnie nowej generacji, tych generujących wyższą wartość biznesową, a nie prostych, obsługujących proste procesy. Oczywiście IT, biorąc pod uwagę, jak dobrych specjalistów w tym zakresie mamy, R&D, ale również tradycyjne branże, które wiążą się właśnie z naszym położeniem, czyli logistyka, czyli energetyka, kwestia automatyzacji przemysłu, robotyki, no i również cały sektor obronny, który będzie w najbliższych latach ze względu na napływ kapitału jednym z najszybciej rozwijających się sektorów i Polska będzie jednym z tych rynków o najszybszej modernizacji wojskowej nie tylko w Europie, ale i na świecie. I wokół tego powstaje cały ekosystem i technologiczny, i przemysłowy, i kompetencyjny. Więc tak podsumowując, na pewno będą rosły te branże, które łączą kompetencje z technologiami.
3: I też w raporcie warto spojrzeć na takie zestawienie, które z dumą zaprezentowaliśmy, aby nie tylko pokazać, że w Polsce mamy firmy czy korporacje już teraz, które są wysoko w rankingach w Europie i konkurujemy z dużymi nawet na świecie, ale że nie pochodzą one z jednej branży, bo na przykład mamy Allegro, mamy InPost i mamy również CD Projekt. Każda z innej branży, każda z innego obszaru specjalizuje się i zdobywamy nie tylko rynek polski, europejski, ale również widać i jesteśmy doceniani na świecie. Więc to wszystko, o czym mówimy w raporcie i teraz, powoduje, że nie tylko mamy możliwość, ale okazję jako Polska, jako kraj, jako pracownicy w tym kraju rozwijać się różnorodnie, jeśli chodzi o branżę, różnorodnie, jeśli chodzi o lokalizację i różnorodnie, bo mamy różnorodnych absolwentów, profesjonalistów po różnych kierunkach i to jest nasza przewaga konkurencyjna jako kraj.
1: No to jest już kolejny Państwa raport, tak? Raport Poland Now. I jakbyście jeszcze tak na koniec mogli skomentować właśnie te Wasze 20-letnie ponad obserwacje jakby rozwoju naszego kraju i przekonać jeszcze tych nieprzekonanych, tych, którzy Polski jeszcze na tych swoich mapach inwestowania nie widzą. Tak po kilka zdań na koniec bardzo bym prosiła.
3: Ja mogę zacząć ponownie referując do mojego doświadczenia w latach, kiedy mieszkałam i pracowałam w Anglii, kiedy mój kraj, no, z którego byłam dumna, ale jednak był krajem na dorobku. Był krajem, który zaczął się rozwijać. To był główny powód, dla którego również wróciłam do swojego kraju, do Polski, żeby uczestniczyć w tym dynamicznym rozwoju, w tym, aby doświadczyć i być częścią tego, aby kraj nasz czy częścią tego całego projektu, aby kraj nasz był brany pod uwagę i pokazywany jako przykład. To jest moja ambicja zrealizowana, że kraj jest brany nasz jako przykład, pokazywany w innych miejscach świata jako miejsce, w którym nie tylko warto inwestować, ale również jest to warte pieniędzy, które nie są najmniejsze w porównaniu z innymi destynacjami.
1: Czyli panie Pawle, można mieć nadzieję nie tylko, ale też wręcz pewność, że nasz kraj będzie się coraz lepiej jakby pod tym kątem rozwijał.
2: Pewności nigdy nie ma, natomiast rzeczywiście łączymy takie czynniki, które predestynują nas do dalszego osiągania sukcesu, bo mamy skalę, mamy wzrost, ale mamy też tę stabilność i bezpieczeństwo. Natomiast oczywiście nie zapominajmy, że również mamy wyzwania. Sytuacja demograficzna, wciąż za małe inwestycje w innowacyjność, no i czasem brak takiego myślenia strategicznego, długoterminowego, natomiast mimo tych wyzwań radzimy sobie doskonale i co najważniejsze, i to chcę podkreślić, przestajemy mieć kompleksy. To znaczy ja pamiętam, jak 20 kilka lat temu pracowałem, jeździłem do Francji i rozmawiałem o tej Polsce, poziom wiedzy po tamtej stronie był bardzo niski, ale ja też pamiętam siebie, nawet promując Polskę, miałem pewne kompleksy. Teraz z podniesioną głową jesteśmy w stanie rozmawiać z największymi inwestorami i być pewni swoich zalet i wartości, którą jesteśmy w stanie inwestorom zaoferować. I to jest moim zdaniem kluczowa zmiana.
1: Brzmi to wszystko bardzo optymistycznie, także zachęcam naszych słuchaczy do zapoznania się z raportem. Proszę powiedzieć, gdzie go można znaleźć, żeby sobie więcej doczytać, poczytać i przeanalizować?
3: No, główne źródło to jest nasza strona internetowa www.advisorynow.pl. Pewnie pani Karino w materiałach będzie można to znaleźć. Ale też jesteśmy na platformie LinkedIn, gdzie nasza firma ma swój profil. Również na naszych osobistych profilach będzie można przeczytać czy ściągnąć ten raport.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Przypominam, że moimi gośćmi byli Wioletta Małek, współzałożycielka i partner zarządzająca GECO Advisory Now. I pan Paweł Młyński, również autor raportu Poland Now 2026. Pięknie dziękuję za rozmowę, pięknie dziękuję za te optymistyczne wiadomości, że nasz kraj tak pięknie się rozwija.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Takie arabskie klimaty trochę wam zapuściłam. Słuchacie, zmierz się z tym. Mi się tak włączył taki klimat, że jadę do tego Dubaju. Być może na jakąś konferencję, być może na jakieś spotkanie biznesowe. No i ogólnie, że moja firma na przykład tak w ciągu 3-5 lat tak się rozwinęła, że właśnie mogę sobie na tego typu wyprawy pozwolić. Pytanie, czy wy marzycie o wielkiej firmie, a może już takie macie? I czy myślicie, że skalowanie to tylko zatrudnianie nowych ludzi i zwiększanie budżetu marketingowego? Otóż nie. I za chwilę usłyszycie to w materiale Iwony Borawskiej z firmy The Process, która podzieli się z nami 6 krytycznymi lekcjami, które wyciągnęła z wieloletniej pracy przy skalowaniu polskich firm. Będzie to skondensowana wiedza bez teorii, sama praktyka. Dowiemy się, co musimy poukładać w firmie, aby wzrost nie stał się jej końcem. Ja chętnie posłucham, mam nadzieję, że wy też. Zapraszam.
1: Nieco ponad 20 lat temu wyskalowałam pierwszą organizację. I chociaż nie była w żaden sposób moja i chociaż nie była typowo biznesowym podmiotem, to jednak już wtedy popełniałam swoje pierwsze błędy i już wtedy wiele rzeczy się nauczyłam. Dzisiaj, kiedy takich skalowań swoich biznesów także mam kilka ze sobą i kiedy już wiele razy zetknęłam się ze skalowaniem swoich klientów, pomyślałam, że zbiorę wam 6 najważniejszych praktyk, 6 najważniejszych rzeczy, bez których ja za skalowanie się nie zabieram. Zapraszam was do dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o najważniejszych lekcjach dotyczących skalowania. Bardzo często rozmawiam z właścicielami firm, którzy zabierają się za ten proces i niby wszystko jest fajnie. Mają fajny produkt, mają fajny pomysł na siebie, wiedzą co chcą robić, to co robią jest uczciwe, jest dobrej jakości, ale jest cały czas tak, że jest ten szklany sufit, który powoduje, że co chwilę obijamy głowę, nabijamy sobie kolejnego guza, ale nie idziemy dalej. Nie ma nowego biznesu, nie rośnie nam ta firma. Rośnie natomiast chaos, rosną koszty, rośnie poczucie frustracji i rośnie zmęczenie. Dzisiaj chciałabym z wami trochę pogadać o tym, jakie lekcje wyciągnęłam z tego. Ale zacznę od tego pierwszego swojego doświadczenia, bo ono jest zabawne, muszę wam powiedzieć. Jak miałam chyba jakieś 21 lat, dołączyłam do pewnej organizacji pozarządowej. Dołączyłam tam na 3 dni. Miałam bardzo ważną rolę. Miałam pomóc im w przygotowaniu imprezy inaugurującej działalność, a tak dokładnie, żeby nie przesadzać LinkedInowo z opisami, miałam zaadresować koperty, które miały być wysłane do naszych gości z zaproszeniami na imprezę inaugurującą działalność. No i było fajnie. Znaczy, przyszłam do tej organizacji, zobaczyłam, czym ona się zajmuje, zobaczyłam, jakie ma cele, zobaczyłam, w jaki sposób działa. To była fundacja, która miała wspierać osoby bezrobotne w zakładaniu i prowadzeniu własnych biznesów. Miała dawać kasę, miała dawać edukację, miała dawać pewne wsparcie w postaci doradców przeróżnej maści, bo od coachów, przez psychologów, mentorów, ale też po doradców podatkowych, finansowych. Naprawdę fajny koncept biznesowy. A jeszcze do tego ta moja dusza społeczniary, czyli robienia czegoś, co ma jakiś sens, co jest fajne, co sprawia innym jakąś przyjemność, co sprawia, że komuś można odmienić naprawdę pozytywnie czyjeś życie. Naprawdę było super. Przyszłam do tej fundacji na 3 dni zaadresować koperty, tylko był jeden problem. I ja te koperty zaadresowałam w pół dnia. No i zostało mi 2,5 dnia na to, żeby albo siedzieć i nic nie robić, ale to znowu nie jest zgodne ze mną, więc postanowiłam wymyśleć coś więcej. Stworzyłam procesy, stworzyłam coś takiego jak kalkulator pożyczkowy, bo mieliśmy udzielać pożyczek. Zaczęłam się rozglądać za funduszami unijnymi. Dużo, dużo rzeczy zadziało się przez te 3 dni. No i efekt był taki, że nieco się tam ustałam i nieco te 3 dni mi się przedłużyły. Pozostałam w organizacji łącznie 9 lat. To, w jaki sposób ta organizacja się wyskalowała, było po prostu cudowne, bo powstał zespół w biurze, który liczył kilka osób. Powstał zespół trenerów, doradców, konsultantów, którzy z nami współpracowali, który był ponad 20-osobowy. Zrealizowaliśmy naprawdę fantastyczne projekty. Kilka tysięcy osób założyło biznesy dzięki nam i to, co zrobiliśmy wspólnie, było wielkie. Było naprawdę niesamowite i sprawiało ogrom radości. Z tamtej najważniejszej lekcji dotyczącej skalowania, którą potem przekładałam na wiele, wiele różnych biznesów i moich własnych, i biznesów moich klientów, chciałabym dzisiaj wam opowiedzieć. Zaczniemy od lekcji numer 1, czyli zespół. Jak zaczynacie skalować biznes, to pamiętajcie jedną najważniejszą zasadę. Nie da rady tego wózeczka samodzielnie pociągnąć. To znaczy, jeżeli liczycie na to, że wasze doświadczenie, wasze kompetencje i wasze wszystko są tak ważne, tak są, ale samodzielnie nie da rady skalować biznesu. Ja przynajmniej nie znam takiego przypadku, gdzie właściciel samodzielnie podejmuje decyzję, nie z wąskim gardłem, rozwija, że jest w stanie doprowadzić do tego, żeby ta organizacja urosła. Jeżeli masz za sobą sztab ludzi, najpierw mały, potem coraz większy, potem jeszcze większy, którzy nie tylko robią, ale angażują się, wymyślają, nie boją się przyjść i powiedzieć ci feedback, że coś jest źle robione, nie boją się przyjść i skonfrontować się z tobą, nie boją się powiedzieć, że coś jest bez sensu, nie chcę tego robić, albo nie róbmy tego, bo to przyniesie więcej szkód. Jeżeli masz zespół, który poczuje odpowiedzialność, ma w sobie kompetencje leadershipu, ma w sobie pewną kreatywność, krytyczne myślenie i ma w sobie trochę takiego ducha przedsiębiorcy, to wtedy możesz skalować biznes. Jeżeli masz zespół, który po prostu robi od do, wykonuje twoje polecenia, to muszę cię zmartwić. To się po prostu nie uda. Pamiętam, w fundacji miałem z sobą cudowny zespół. To był zespół ludzi, którzy chyba taka najpiękniejsza lekcja dla mnie, to było, kiedy startowaliśmy do naprawdę dużego przetargu. To było tuż przed Wielkanocą i zdałam sobie sprawę w piątek, że nie zdążymy do wtorku złożyć dokumentów. To znaczy, jest tak duża liczba papierów, tak duża liczba dokumentów, a nam naprawdę zależy na tym przetargu. I powiedziałam w moim zespole ważną rzecz, że składamy we wtorek papiery, że super, że przygotowują się, że zaangażowali się, ale mam obawy, że nie zdążymy. Powiedziałam im, że w Wielkanoc ja zamierzam przyjść do pracy, dlatego że bardzo mi zależy na tym, żebyśmy skończyli, żebyśmy po prostu wygrali ten przetarg. I jeżeli ktokolwiek z nich będzie w stanie mi towarzyszyć, to naprawdę sprzyjmę z radością. Niestety byliśmy w takim stanie finansowym, że ja nie mogłam ani im zapłacić nadgodzin, ani w ogóle dać im żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Jakbyśmy wygrali ten przetarg, to mogę dawać jakieś premie, mogę dawać coś więcej. Ale na tym etapie tu i teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Wyobraźcie sobie, 5 osób w niedzielę wielkanocną przyszło do pracy zaraz po śniadaniu. Mało tego, te same 5 osób poza mną przyszło w poniedziałek wielkanocny, żeby razem ze mną składać dokumenty do przetargu. I to jest niesamowite, w jaki sposób oni się zaangażowali. Jeżeli ktokolwiek z was ogląda ten dzisiejszy odcinek, chcę wam powiedzieć bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. To jest dla mnie ważne, żeby właściciel, żeby founder miał wokół siebie ludzi, którzy nie tylko odmuchają, którzy nie tylko pracują, ale którzy naprawdę są zaangażowani i nie proszą za każdym razem o to, że zrobię coś, jeżeli mi zapłacisz. To nie o to chodzi, że jestem za wykorzystywaniem ludzi. Umówmy się, jestem ostatnią osobą, która chciałaby wykorzystywać kogoś. Natomiast chcę widzieć i chcę mieć wokół siebie osoby, które po prostu zamiast zapytać za ile, to najpierw zapytają, w czym mogę ci pomóc. Tylko wtedy to skalowanie może być udane. Lekcja druga to jest prawo do błędu. Nie ma szans, żeby rozpocząć skalowanie i żeby nie potknąć się przy tym kilka razy. Mało tego, gwarantuję wam, że się wywrócicie. Gwarantuję wam, że będzie masę decyzji, które podejmiecie, które okażą się błędne. I jeżeli nie dajesz ani sobie, ani zespołowi prawa do błędu, jeżeli nie pozwalasz, żeby ci ludzie mogli testować, jeżeli nie przyjmujesz założenia, że wszystko to, co robimy, jest jedną wielką lekcją, a w związku z tym my musimy się potknąć, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski i żeby to poprawić, to niestety skalowanie się nie uda. Nie ma możliwości, żeby rozpocząć skalowanie i żeby od razu efekt finalny był satysfakcjonujący. No nie ma takiej możliwości. My musimy przetestować różne mechanizmy. Musimy sprawdzić, musimy zweryfikować, my musimy się po prostu nauczyć. Bo gdyby to wszystko było takie proste i gdyby to skalowanie było takie banalne, to twoja firma dawno temu byłaby wyskalowana. Ale z jakiegoś powodu chyba nie jest, skoro oglądasz ten odcinek. Ważne jest, żeby dawać takie prawo, ale to nie chodzi o to, żeby błędy ignorować. Znaczy, popełniamy błędy, to siadamy i zastanawiamy się, co my z tym możemy zrobić. Jakie lekcje, jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć na przyszłość. Czego nie robimy? Nie pałujemy. Nie linczujemy publicznie. Nie namawiamy do tego, żeby ktoś przed zespołem musiał się tutaj rozbierać i opowiadać o tym, jak to strasznie źle postąpił i w ogóle bez sensu. Nie, wyciągamy wnioski. Zastanawiamy się, które zachowania, które postawy, które decyzje, które etapy procesu nie zadziałały. Nie zastanawiamy się, ojej, dlaczego i co zrobić, żeby to w przyszłości poprawić. No bo to jest element linczu. Tylko zastanawiamy się, okej, to co my z tym możemy zrobić dzisiaj i co my zrobimy z tym w przyszłości, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły. Po prostu tylko i aż tyle. Lekcja numer 3, bardzo ważna, to jest umiejętność wycofania się w czasie. Nie ma możliwości, żebyście rozpoczęli swoją podróż do skalowania, nie potknęli się i nie doszli do takiego momentu, w którym po prostu trzeba się wycofać. Skalowanie biznesu to jest trochę jak chodzenie po labiryncie. No, w pewnym momencie dojdziecie do ściany, w pewnym momencie dojdziecie do zaułka, którego po prostu albo się zawrócicie i wrócicie i poszukacie innej drogi, albo będziecie tam stali i zastanawiali się, a co by można było zrobić, żeby ta ściana zniknęła. No niestety nie zniknie. Trzeba szukać innych dróg, trzeba szukać innych rozwiązań. Jak to możemy zrobić? No przede wszystkim warto się kontraktować. Co musi się stać, albo co powinno się wydarzyć, żebym ja zawróciła? To, co jest bardzo ważne, to żebyście się zakontraktowali, żeby się nie cofać zbyt szybko. Tu mi się przypomina historia klienta, o którym opowiadałam, a mianowicie jednego z hoteli, który zatrudnił już 18 dyrektorów, menadżerów, konsultantów, doradców i innych takich, którzy mieli zmienić biznes. Tam było tak, że pierwsze potknięcie, rezygnujemy. I to jest trochę tak jak chodzenie po labiryncie. Wchodzisz do labiryntu i sobie myślisz, dobra, za każdym razem jak dojdę do skrętu w lewo, rezygnuję. No nie, a może ten skręt w lewo doprowadza cię do wyjścia. Może ten skręt w lewo to jest dobra droga. Wyeksploruj to, odpowiedz sobie na pytanie, czy to ma sens. Nie rezygnuj za wcześnie, ale też z drugiej strony nie doprowadź do sytuacji, w której dojdziesz do zaułka, walisz głową w tę ścianę i zastanawiasz się, co możemy zrobić, żeby ona zniknęła. Tak jak powiedziałam, nie zniknie. Kolejna bardzo ważna rzecz, ona trochę się wiąże z punktem pierwszym. To jest dobór właściwych partnerów i dobór właściwych wspólników. To jest o tyle istotne, że tak jak powiedziałam, nie da rady doprowadzać do skalowania, w ogóle prowadzić biznesu w taki absolutnie samodzielny sposób. No dobra, może inaczej. To jest możliwe. Tylko po pierwsze, będziesz zmęczony, będziesz zmęczona. Po drugie, masz poczucie samotności, co jest frustrujące i co wcale nie ułatwia życia, a fajnie by było to życie mieć fajne. Po trzecie, jest tak, że nie masz na kogo liczyć, więc nie możesz sobie pozwolić ani na chorobę, ani na urlopa, ani absolutnie na nic. Więc ja bym jednak radziła dobierać sobie tych partnerów i tych wspólników w sposób właściwy. Jak to robić? Skalowanie udaje się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli masz obok siebie ludzi, którzy dmuchają ci w skrzydła. To nie chodzi o to, żeby zakładali ci różowe okulary i mówili ci, że po prostu jest pięknie, cudownie, chociaż tak naprawdę stoisz i marzniesz. Tylko chodzi o to, żeby ci ludzie potrafili też krytycznie spojrzeć, potrafili z tobą sensownie pogadać, z wzajemnym szacunkiem, z wzajemnym zaufaniem, ale też z pewną lojalnością do siebie. To jest bardzo ważne, żeby po prostu mieć obok siebie osoby, na które możesz liczyć, z którymi możesz pozderzać myśli, z którymi możesz wymyślać wspólne pomysły, kreatywnie podziałać, z którymi możesz pewne analizy zrobić, którzy ci powiedzą, wiesz co, chyba już w tym zaułku byłeś, byłaś, to może jednak nie idziemy w tamtą stronę, bo to chyba jest droga, którą już eksplorowaliśmy. Bardzo ważne jest, żeby ci ludzie, którzy są wokół nas, to byli ludzie, którzy nam dodają energii, którzy nas motywują w jakikolwiek sposób, którzy nam dają pewną wartość. Jeżeli natomiast masz w otoczeniu osoby, które mówią, nie uda ci się, nie ma szans, nie rób tego, bez sensu, ciągle cię krytykują. Uwielbiam, na pewno większość z was miała okazję chociaż raz w życiu oglądać występ na TEDxie Jacka Walkiewicza, który tam między innymi mówi o rodzicach i o małym dziecku. Małe dziecko jak uczy się chodzić i się potknie, wywróci, no to rodzice nie mogą stanąć i powiedzieć, siedź, nie będziesz chodzić, bez sensu, nie ma szans. No nie, my potrzebujemy jako biznesmeni, jako osoby, które prowadzą biznes, potrzebujemy kogoś, kto będzie stać obok nas, jest, chodzisz, zrobiłeś pierwszy krok, stanąłeś na nogi, będzie dobrze. To nie chodzi o te różowe okulary, ale chodzi o to, żeby był ktoś obok nas, to w tych trudnych momentach, to w tych trudnych chwilach po prostu nas wesprze. Powiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Gdyby dzisiaj coś się zdarzyło złego w twoim biznesie, czy masz do kogo zadzwonić? Czy masz z kim pogadać? Czy masz tak absolutnie szczerze osobę, do której po prostu możesz zadzwonić, możesz napisać, możesz pogadać, możesz się spotkać i przeanalizować wszystko to? Czy masz taką osobę, z którą szczerze możesz pogadać? Nie na zasadzie koloryzowania, nie na zasadzie tylko wyżalania się i wchodzenia w rolę ofiary, ale taką osobę, która da wam dobre tipy, która razem z wami w jakiś sposób skonfrontuje się z tym problemem, która spróbuje coś pomóc, która wesprze was w tej trudnej chwili. Masz taką osobę czy nie? Jeśli nie, to mam pewną propozycję www.theprocess.com. Tam możecie umówić się na spotkanie z interim managerem i zobaczyć, co zrobić, żeby taką osobę znaleźć. Jeżeli nie macie takiej osoby, ja nie mówię, że skalowanie jest niemożliwe, ale moje doświadczenia mówią, że jest cholernie utrudnione. Po co sobie utrudniać życie? I przechodzimy do kolejnych dwóch punktów. Przy skalowaniu bardzo ważna zasada to jest, wakacji w tym roku nie będzie. Nie ma szans, naprawdę to jest arcytrudne, żeby budować swój biznes bez pewnego poświęcenia. Oczywiście, jak macie już 20 biznesów, ten 21, jak stawiacie, stać was na menadżerów, wiecie, jak ładać procesy, macie już pewne schematy, systemy, to jest tak naprawdę tylko dotrudnianie i dodawanie kolejnych elementów do tej całej struktury, do tego całego huba. Natomiast jak budować budujecie biznes i skalujecie go od nowa, to tu pojawia się problem, bo bez odpowiedniego zaangażowania się waszego, przede wszystkim waszego, to się po prostu nie uda. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że tak przez 8-9 lat w swoim życiu pod rząd nie miałam żadnych wakacji. Znaczy, wiecie, jeździłam i to zwiedzałam całkiem fajne miejsca, tylko za każdym razem pod pachą był komputer, a w kieszeni był telefon i ja zawsze byłam dostępna. Dlaczego tak? No dlatego, że skalowałam biznesy, dlatego, że miałam taki pomysł na życie. Jeśli zadajecie sobie pytanie, okej, a gdzie jest work-life balance, to odpowiem wam tytułem pewnego artykułu z gazetki samolotowej: work-life balance is a bullshit. Znaczy, jeżeli zaczynacie jakikolwiek nowy projekt, który jest nowy, który wymaga zaangażowania, to nie liczcie na to, że o godzinie 16:30 bądź 17:00 wyjdziecie z pracy, zamkniecie komputer i udacie, że was nie ma. Każdy nowy projekt wymaga pewnego zaangażowania, wymaga pewnych poświęceń. I nieważne, czy to jest projekt kupuje nowy dom. No na początek muszę wsadzić trochę energii, żeby go ładnie zaadoptować, żeby on ładnie wyglądał, żeby ten remont przed zakupem był fajny, żeby tam podłogę ułożyć, żeby wybrać odpowiednie rzeczy. Nieważne, czy to jest projekt nauki języka angielskiego. Umówmy się, nauka języka w ogóle na samym początku taka prosta nie jest. Wiem, są osoby, którym to przychodzi z dużo większą lekkością, są osoby, którym to przychodzi trudniej, ale ten początek niestety wymaga większego zaangażowania. To nie jest tak, że jak raz w tygodniu sobie powtórzę 3 słówka, to nie wiem, po pół roku będę świetnie gadała. Jeżeli przychodzę do nowej pracy, to też jest jasne, że to wymaga większej energii, większego zaangażowania. Oczywiście mogę pracować od 8 do 16, ale jeżeli chcecie coś osiągnąć w tej robocie, to powinniście zainteresować się konkurencją, zainteresować się rynkiem, poczytać trochę więcej, zainwestować w swój rozwój, poczytać trochę książek, posłuchać swoich podcastów nowych. To jest coś, co jest strasznie ważne do tego, żeby ten biznes, żeby ta praca, żeby ten etat przyniósł wam coś więcej. I tak samo jest z biznesem. Jak chcecie go skalować, wakacji w tym roku nie będzie. To jest ważne, żeby to nie było tak, że tych wakacji nie będzie przez najbliższych 25 lat. Zakontraktujcie się sami ze sobą. Co musi się zadziać w tym czasie, przez ten najbliższy rok czy przez te najbliższe 2 lata, żebym ja w 3 roku już miała porządne wakacje? Jak ja muszę ułożyć swoje procesy? Jakie ja decyzje muszę podjąć? Jakie KPI muszę osiągnąć, żebym mogła powiedzieć, w tym momencie jest etap na wycofanie się. Takie powolne wycofywanie się z operacji, z podejmowania decyzji, z zaangażowania się większego, bo musi nastąpić ten moment. W przeciwnym wypadku dojdzie do wypalenia zawodowego. Dlatego z jednej strony work-life balance is a bullshit, ale z drugiej strony nie może być tak, że wy się nie kontraktujecie i tak naprawdę nic więcej w waszym życiu nie istnieje poza firmą. Gdzieś trzeba, gdzieś warto znaleźć ten złoty środek. I ostatni bardzo ważny element. Powiem tak, zdaję sobie sprawę z tego, że są na rynku przykłady spektakularnych sukcesów biznesowych zaczynających się z zerowym stanem konta. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób usiadło któregoś dnia, wymyśliło pomysł na biznes i następnego dnia mogły zostać już co najmniej mając setki tysięcy na koncie. Dobra, może już przesadziłam. Natomiast startowanie biznesu z zasobem gotówki jest dużo bardziej komfortowe. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie podejmujecie decyzji z perspektywy frustracji. Jeżeli ja wiem, że muszę znaleźć w ciągu tygodnia kasę na to, żeby zapłacić za rachunki, to po pierwsze wybieram klientów, którzy dadzą mi kasę na szybko i ja zdaję sobie sprawę, że fajnie, każda gotówka może być przydatna, ale to może się wiązać z ogromem frustracji, to może być tak, że zabieracie się za klientów, którym i tak nie jesteście w stanie pomóc, albo nie dowieziecie im wartości. W związku z tym będzie reklamacja, frustracja obustronna, bez sensu. Zastanówcie się, w jaki sposób możecie zabezpieczyć się finansowo do tego, aby to skalowanie było komfortowe, do tego, aby to skalowanie przyniosło wam realne korzyści i do tego, żeby to skalowanie w ogóle było możliwe. Jeżeli liczycie na to, że się zdarzy cud, nie mam kasy na marketing, ale muszę pozyskać klientów. Okej, a masz jakiś inny pomysł na to? Nie mam kasy na marketing, ani na stronę internetową, ale strona internetowa by się przydała. Dobra, ale to w takim razie jak poinformujesz tym, jaką masz usługę, jaki masz produkt, jaki jest proces, w ogóle jak poinformujesz o sobie? Jeżeli nie mamy gotówki, jeżeli nie mamy środków finansowych na to, żeby spójnie działać, to będzie bardzo, bardzo trudne, a wasze decyzje i sposób tego skalowania niestety jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Co możesz z tym zrobić? Zanim zabierzesz się za skalowanie, odłóż sobie trochę gotówki. Pozyskaj partnerów finansowych, zastanów się, jaką metodą skalować ten biznes. Czy wychodzisz szeroko, z większym efektem, czy jednak próbujesz systematycznie rozwijać biznes. Zabezpiecz się od strony finansowej, bo gwarantuję ci, nie każda decyzja będzie udana, nie każdy sposób czy dokonany wybór będzie właściwy i może być tak, że wydasz sporo pieniędzy, które po prostu pójdą w błoto. Jeżeli nie masz zabezpieczenia, jeżeli nie masz jakiegoś backupu, to w pewnym momencie stajesz przed takim rozdwojeniem. Mam fajną firmę, którą chcę skalować, ale muszę iść do roboty po to, żeby zarabiać pieniądze. Ani w tej robocie, w której zarabiasz pieniądze, nie będziesz efektywny, efektywna, ani to skalowanie w Twojej firmie może się nie udać. To są bardzo ważne decyzje. Jeżeli chcesz o nich pogadać, zapraszam na www.theprocess.com. Tam możemy spróbować rozłożyć na części pierwsze Twój biznes, Twój pomysł na skalowanie i poszukać najwłaściwszej drogi. Dzięki wielkie za kolejny wspólny odcinek, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia.

0: nie, nie, to jeszcze nie jest koniec świata. Słuchajcie, zmierz się z tym, choć nasz program już zbliża się do końca. Karina Grygielska, jestem dzisiaj tutaj waszą, że tak powiem, przewodniczką po świecie biznesu. Rozmawialiśmy z twórcami raportu Poland Now o inwestycjach zagranicznych w Polsce. Potem przeszliśmy płynnie do skalowania biznesu. No, skoro inwestują zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce, to i my chcielibyśmy inwestować gdzieś tam za granicą. No ale żeby to zrobić, trzeba mieć dobrego księgowego. Ja dzisiaj różne sobie rzeczy właśnie płaciłam, organizowałam. I tak sobie pomyślałam, że dobrze, że mam dobrych księgowych, bo inaczej mogłabym się w tym wszystkim pogubić. Ciekawa jestem, jaki wy macie pogląd na rolę księgowego, a w tej chwili posłuchajcie refleksji na ten temat Karoliny Praszek-Gołębiewskiej z Kancelarii Bezpieczeństwa, bo jest też właśnie to kwestia naszego poczucia bezpieczeństwa, mieć dobrego księgowego. Posłuchajcie zresztą sami, co Karolina o tym sądzi.
1: Księgowy ma dostęp do jednych z najbardziej wrażliwych informacji o firmie. Danych finansowych, danych pracowników czy informacji o kontrahentach. Dlatego przy wyborze biura rachunkowego warto zwracać uwagę nie tylko na cenę usług, ale również na standardy bezpieczeństwa.

0: Radio Praga.
1: Terminami składania deklaracji. W rzeczywistości jest to jednak jeden z zawodów, który wiąże się z dostępem do ogromnej ilości informacji o przedsiębiorcy i jego pracownikach i całej działalności firmy. Księgowy często wie o przedsiębiorstwie więcej niż wielu jego pracowników. Ma dostęp do danych finansowych, informacji o wynagrodzeniach, umowach, kontrahentach, a nierzadko również do danych osobowych pracowników czy kandydatów do pracy. Dlatego współpraca z księgowym powinna opierać się nie tylko na kompetencjach zawodowych, ale również na zaufaniu i odpowiednich standardach bezpieczeństwa. Z perspektywy ochrony danych osobowych warto pamiętać, że przekazując dokumentację do biura rachunkowego, powierzamy mu bardzo cenne informacje. Dlatego przed wyborem księgowego lub biura rachunkowego warto sprawdzić nie tylko zakres usług i cenę, ale również sposób zabezpieczenia danych. Dobrze jest zapytać, jak przechowywane są dokumenty, kto ma do nich dostęp, czy pracownicy są szkoleni z zakresu bezpieczeństwa informacji, jakie procedury obowiązują w przypadku incydentów. Jednocześnie przedsiębiorcy nie powinni traktować księgowego wyłącznie jak osoby, która wprowadza dokumenty do systemu. Dobra współpraca wymaga komunikacji i zaangażowania obu stron. Bardzo częste problemy nie wynikają z błędów merytorycznych, ale z opóźnionego przekazywania dokumentów, niepełnych informacji lub braku kontaktu. Wiele osób pyta również, czy księgowemu można ufać. Odpowiedź brzmi tak, ale zaufanie powinno być oparte na profesjonalizmie i przejrzystych zasadach i współpracy. Tak samo jak wybieramy lekarza czy prawnika, powinniśmy świadomie wybierać księgowego. Warto zwracać uwagę na doświadczenie, kwalifikacje, rekomendacje oraz organizację pracy biura, a nie tylko na cena czyni cuda. Należy także pamiętać, że przedsiębiorca nie jest skazany na jednego księgowego przez całe życie firmy. Jeśli pojawiają się powtarzające błędy, problemy z komunikacją, brak wsparcia merytorycznego czy obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, zmiana biura rachunkowego jest czymś całkowicie naturalnym. Najważniejsze jest jednak odpowiednie przekazanie dokumentacji i zachowanie ciągłości rozliczeń, a to wychodzi w momencie, kiedy na początku sprawdziliśmy biuro księgowe. Z okazji Dnia Księgowego warto podkreślić, że współczesny księgowy jest nie tylko specjalistą od podatków i dokumentów. To często jeden z najważniejszych partnerów przedsiębiorcy, który pomaga zachować porządek w finansach, zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo informacji. A w dzisiejszych czasach właśnie bezpieczeństwo danych staje się jednym z kluczowych elementów dobrej współpracy biznesowej.

0: Słuchajcie, zmierz się z tym, powolutku dobijamy do brzegu, ale tak sobie teraz pomyślałam, że przypomnę wam jeszcze jedną wypowiedź o szyciu tym razem, bo też tak z takim sentymentem myślę sobie o naszej audycji, którą szyjemy dla was już 6,5 roku. Także gdyby uszyć ze wszystkich wywiadów, które dla was przygotowaliśmy, taki długi, długi szal, to myślę, że mógłby być rekord Guinnessa może. Swoją drogą kiedyś obiecałam wam przypomnienie różnych najzabawniejszych momentów w realizacji tej audycji, a także w mojej opinii jakichś takich najciekawszych wywiadów i też oczywiście zamierzam to zrealizować. Obiecuję, ale w końcu te obietnice znajdą swoją chwilę i zrobimy jakiś taki właśnie odcinek celebrujący. I niekoniecznie to musi być na siódme już urodziny, czy szóste? Już nawet nie pamiętam. Szóste, tak, bo to w 2020 roku zaczęliśmy tutaj dla was szyć właśnie naszą audycję. A żeby w ogóle cokolwiek dobrze uszyć, potrzebna jest maszyna do szycia. I właśnie o tej maszynie różne ciekawostki teraz nam opowie Marta Zagożdżon, pasjonatka szycia i właścicielka marki Wear Me Up Club. Posłuchajcie sobie tego. Myślę, że to będzie troszkę takie rozluźniające po tych lekcjach z inwestowania i lekcjach z przedsiębiorczości, ze skalowania. Ja już sama się troszkę zmęczyłam właśnie tym zgłębianiem takich trudnych rzeczy. No ale firma też się w sumie szyje na własną miarę z wykorzystaniem potencjału i własnych zasobów oraz zasobów oczywiście od innych osób, z którymi współpracujemy, bo bez zespołu nie byłoby firmy. Zapraszam was teraz na rozluźnienie, o szyciu, o maszynie do szycia. Tak troszeczkę rozluźnienie i na przekór tym trudniejszym biznesowym tematom.
1: Marta Zagożdżon, Wear Me Up Club. Międzynarodowy Dzień Maszyny do Szycia to świetny pretekst, żeby przypomnieć o sprzęcie, które być może stoi gdzieś w kącie szafy czy pod biurkiem i czeka na swój moment. Bo mówimy o urządzeniu, które zmieniło świat. Zmieniło przemysł odzieżowy, a w konsekwencji nasze domy, to, co mamy w szafie i codzienność milionów ludzi. Dzięki niej ubrania stały się bardziej dostępne, a szycie prostsze i szybsze. Ten niezwykły wynalazek ma też ciekawą historię, bo nie był to jeden przebłysk geniuszu, ale efekt wielu prób, pomysłów i ulepszeń. Od pierwszych projektów z końca XVIII wieku, przez rozwiązania Timoniera, Howe'a czy Zingera, aż po maszyny, które znamy dziś. Marta Zagożdżon, Wear Me Up Club. Z mojej perspektywy najciekawsze jest to, że po ponad 170 latach od wynalezienia maszyna do szycia wciąż znajduje nowe zastosowanie. Dla wielu osób nie jest już narzędziem pracy, ale sposobem na rozwijanie pasji, kreatywności i odpoczynek od codziennego pośpiechu. Coraz częściej spotykam osoby, które zaczynają szyć po to, żeby stworzyć coś własnego, przerobić ubrania, uszyć prezent dla kogoś bliskiego albo po prostu oderwać się od ekranów. Szycie ma też pewien wymiar psychologiczny. Wymaga skupienia na jednej czynności, cierpliwości i działania krok po kroku. Dzięki temu pomaga się wyciszyć i daje ogromną satysfakcję, kiedy po kilku godzinach pracy możemy powiedzieć, to uszyłam sama albo to uszyłem sam. Pojawia się poczucie sprawczości, którego często brakuje nam w cyfrowej rzeczywistości. Warto pamiętać, że rozpoczęcie przygody z szyciem nie jest trudne. Podstaw obsługi maszyny można nauczyć się nawet w jeden dzień, a pierwszy prosty projekt wykonać już po kilku godzinach ćwiczeń. Nie trzeba szyć od razu skomplikowanych ubrań. Najważniejsze jest to, żeby zacząć i pozwolić sobie na naukę. Dlatego w Dniu Maszyny zachęcam wszystkich, aby spojrzeli na ten wynalazek nie tylko jako na element historii techniki, ale także jako narzędzie, które dziś może pomóc nam tworzyć, rozwijać nowe umiejętności i czerpać radość z pracy własnych rąk. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy kochają spędzać czas przy maszynie do szycia. Marta Zagożdżon, Wear Me Up Club. W dniu maszyny do szycia zachęcam wszystkich, aby spojrzeli na ten niezwykły wynalazek nie tylko jako element historii techniki, ale także jako narzędzie, które dziś może pomóc nam tworzyć, rozwijać nowe umiejętności i czerpać radość z pracy własnych rąk.

0: Teraz mam jeszcze dla was wypowiedź Karoliny Praszek-Gołębieskiej, która już wcześniej zagościła w dzisiejszym odcinku na naszej antenie, a tym razem będzie o przyjaźni, bo wydaje mi się, że podobnie jak pasje, takie jak na przykład właśnie szycie, szydełkowanie, słuchanie muzyki, podróżowanie, każda pasja nas relaksuje, rozluźnia i pozwala nam na to, żeby z większymi siłami wrócić do życia zawodowego, do pracy, rozwijać nasze firmy i każdego dnia walczyć o to, żeby lepiej nam się powodziło, żeby na nic nam nie zabrakło, bo to każdy jakby do tego oczywiście dąży. No to rozluźniają nas też chwile spędzane z przyjaciółmi. Ale jak budować tę bezpieczną przyjaźń? Oto jest pytanie, bo czasami przyjaźń okazuje się, nie wiem, jakaś zmieniona, męcząca, a czasami wręcz zamienia się w jakieś takie konfliktowe sytuacje. No właśnie, czy wobec przyjaciół należy też jasno stawiać granice? Jak to robić, żeby przyjaźń trwała długo, a nawet całe życie i się pięknie rozwijała? Również w jakichś sytuacjach takich trudniejszych, kryzysowych, które nie zawsze są wspólne dla przyjaźniących się osób, ale na przykład ktoś przechodzi kryzys, a druga osoba nie wie kompletnie, jak temu przyjacielowi, przyjaciółce pomóc. No i gdzieś tam się ludzie od siebie oddalają, bo już nie do końca się rozumieją. O tym właśnie teraz Karolina Praszek-Gołębiewska. Posłuchajcie.
1: Karolina Praszek-Gołębiewska, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje, ekspertka do spraw ochrony danych w Kancelarii Bezpieczeństwa. Bezpieczna przyjaźń to nie tylko zaufanie, ale również szacunek dla granic i prywatności drugiej osoby. Przyjaciel nie wykorzystuje powierzonych mu informacji, nie narusza naszej prywatności i daje nam przestrzeń do bycia sobą. To właśnie odpowiedzialność za relacje sprawia, że przyjaźń może przetrwać długie lata. Przyjaźń jest jedną z najważniejszych relacji w naszym życiu, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, co sprawia, że ona jest naprawdę bezpieczna. Najczęściej mówimy o zaufaniu, lojalności czy wzajemnym wsparciu. Jednak z perspektywy kampanii Bezpieczne Relacje warto spojrzeć na przyjaźń także przez pryzmat szacunku dla granic i prywatności drugiej osoby. Bezpieczna relacja przyjacielska to taka, w której obie strony mogą być sobą bez obaw przed oceną, wyśmianiem czy wykorzystaniem powierzonych informacji. To relacja oparta na zaufaniu, ale również na odpowiedzialności. Jeśli przyjaciel zwierza nam się z problemów osobistych, rodzinnych czy zawodowych, nie powinniśmy traktować tych informacji jako tematu do rozmów z innymi osobami. W dzisiejszych czasach dotyczy to także internetu i mediów społecznościowych. Coraz częściej zapominamy, że prywatność ma znaczenie również między przyjaciółmi. Publikujemy wspólne zdjęcia, oznaczamy znajomych w postach, udostępniamy relacje z różnych wydarzeń. Tymczasem warto pamiętać, że każdy ma prawo decydować o tym, jakie informacje na jego temat trafiają do przestrzeni publicznej. Dobrą praktyką jest zwykle zapytanie, czy mogą to publikować. To niewielki gest, który pokazuje szacunek dla drugiej osoby. Kolejną kwestią są pieniądze. Wiele przyjaźni przechodzi poważny kryzys właśnie wtedy, gdy pojawia się zobowiązanie finansowe. Pomoc przyjacielowi w trudnej sytuacji jest czymś naturalnym, ale warto jasno ustalić zasady. Jeśli pożyczamy większą kwotę, dobrze jest określić termin zwrotu i warunki takiej pożyczki. To nie oznacza braku zaufania, wręcz przeciwnie. Pozwala uniknąć niedomówień, rozczarowań, które bardzo często stają się źródłem konfliktów. Warto również zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Przyjaźń nie powinna opierać się na kontroli, manipulacji czy poczuciu obowiązku. Jeśli ktoś stale narusza nasze granice, wykorzystuje nasze słabości, wymusza określone zachowania albo sprawia, że czujemy się gorsi, to trudno mówić o zdrowej relacji. Bezpieczeństwo w relacjach oznacza również możliwość powiedzenia nie, bez obaw o utratę przyjaźni. Na koniec chciałabym podkreślić, że bezpieczna przyjaźń nie oznacza relacji idealnej, pozbawionej konfliktów. Oznacza natomiast umiejętność rozmawiania o problemach wzajemnym szacunku oraz odpowiedzialności za słowa i działania. Tak jak dbamy o bezpieczeństwo naszych danych, dokumentów czy kont internetowych, tak samo powinniśmy dbać o bezpieczeństwo relacji, które są dla nas ważne. To właśnie zaufanie połączone z szacunkiem stanowi fundament każdej trwałej przyjaźni.

0: Cześć, cześć, witajcie, dobry wieczór. Z tej strony Ola Buczyńska, audycja Na Stykach, poniedziałek. Zaczęłam od Barry'ego White'a, od numeru Can't Get Enough of Your Love, Baby, bądź Babe. Po to, żeby dzisiaj przeprowadzić was przez różne głosy, różne wrażliwości, różne dźwięki, rodzaje smyczków, i żeby finalnie dojść na koniec do punktu stycznego. Dzisiaj postanowiłam zestawić różnych artystów, jakich będziecie dowiadywać się na bieżąco. Zaczęliśmy od Barry'ego, czyli przenieśliśmy się do lat 70., 80. I w tym naszym dzisiejszym spotkaniu nie sposób zamknąć się w jednym gatunku, dlatego zostawię was jeszcze z Barry'em na krótką chwilę, a później przejdziemy do artysty z Polski. Możecie sobie teraz pomyśleć i sami podumać, jaki odpowiednik wam pasuje do Barry'ego, jakbyście zestawili. Ja to wymyśliłam, ale tego dowiecie się po kolejnym numerze You're the One I Need, Barry White.
1: I need love. I need life.

To był Barry White z numerem You Are The One I Need. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś, jeszcze zanim stał się słynnym i sławnym muzykiem na arenie międzynarodowej, to zaczynał jako pianista. Miał też marzenie i aspiracje na to, żeby być śpiewakiem operowym, natomiast szybko odkrył, że jego prawdziwą siłą jest wokal. Jego wokal buduje atmosferę, moim zdaniem, intymności, ekskluzywności. No i to zadziałało. Przyciągnął całą rzeszę fanów. Natomiast teraz moim odpowiednikiem na pana White'a będzie nasz polski, myślę, że większości znany, Andrzej Zaucha. No jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Przejście z jazzu do popu, myślę, że było krokiem milowym i w jego karierze, ale i w całej branży muzycznej. Myślę, że przetarł ścieżkę niejednemu wokaliście, niejednemu bandowi. Zaucha, podobnie jak Barry, miał głos, który przyciągał, w mojej opinii otulał. Marzył o karierze jazzowej, jednak z czasem jego serce i talent skierowały się ku popowi, ku balladom. I oczywiście czuć tam też całe tony funku. Zaczniemy, nie odbyłaś serca biciem, bo myślę, że to zna każdy, a także by was natchnąć energią na najbliższy tydzień, to Andrzej Zaucha, bądź moim natchnieniem.

wieżą skwar. Czy w deszcz, co robić masz, wiesz? Co masz robić, wiesz? Smaż, gotuj, zmywaj, bierz. A przytul czasem też.

Za nami dwa numery Barry'ego White'a, dwa numery Andrzeja Zauchy. Tak też pomyślałam sobie, tak sobie skojarzyłam, żeby tych dwóch arcymistrzów ze sobą zostawić. Pora przejść dalej. Chcę zaprezentować wam kolejną dwójkę. Czy wy będziecie zgodni z tym połączeniem? Nie musicie, ale zależy mi na tym, żebyście dali sobie poczuć teraz to, czym chcę was uroczyć. Uroczyć i może zaskoczyć. Przed nami najpierw Nat King Cole, więc przenosimy się do brzmień pełnych klasyki, elegancji, niepowtarzalnego charakteru. No i najpierw będziemy mieć Nat King Cole'a, pianistę, który potrafił przejść z jazzu do muzyki popowej, stając się ikoną amerykańskiej muzyki lat 50., 60. Na początku, słuchajcie, był kojarzony głównie z jazzem, jego niepowtarzalny wokal, romantyzm dały mu status jednej z najważniejszych postaci w historii muzyki. Warto też wspomnieć i przyjrzeć się, ale to może temat na inny wieczór, na nasze kolejne spotkanie, bo historia jest bardzo obszerna, ale historii jego kontraktów, tego jak działało wtedy wydawanie muzyki i jakie miał z tego zyski. Pierwszy utwór, który dla was wybrałam, słuchajcie.

L is for the way you look at me. O is for the only one

Potrafi wprawić niebywale, jak mało kto, w zawrót głowy. Piękne instrumenty, dęte i ten aksamitny głos. Słuchajcie, Nat King Cole był no nie tylko jednym z najwybitniejszych wokalistów jazzowych swoich czasów, ale był jednym z pierwszych czarnoskórych artystów, którzy zdobyli ogromną popularność w amerykańskim mainstreamie. Ciekawostką jest też, że był pierwszym czarnoskórym artystą, który prowadził własny program telewizyjny w 1956 roku, więc na tamte czasy, na tamte batalie rasistowskie było to punktem zapalnym na pewno do późniejszych wydarzeń i późniejszych ramówek telewizji. Także nie tylko muzyką potrafił łamać bariery i otworzył ten przemysł rozrywkowy na ludzi czarnoskórych, którzy, jak wiemy, wkład w rozwój kultury, muzyki nieoceniony i niepodważalny. Na dzisiaj z królem kończymy i teraz dla niego odpowiednik, który moim zdaniem pasuje, ma wiele, wiele różnic. O to tutaj chodzi, ale finalnie łączymy się czymś spójnym, przede wszystkim muzyką. Przed nami znany, kochany, lubiany, doceniony, niestety nieobecny już z nami na tym świecie, Zbigniew Wodecki. Artysta, który doskonale odnalazł się na polskiej scenie muzycznej, stworzył piosenki o ponadczasowym charakterze, łączył jazz, pop, muzykę klasyczną, ale cały czas zachowywał świeżość, autentyczność. Ja zacznę dzisiaj nasze spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim od numeru Nie mam czasu żyć. Dla mnie porywa mnie od razu, wywołuje uśmiech na buzi. Mam nadzieję, że tak samo będzie z wami.

0: Radio Praga.
1: Wadecki był również jednym z pierwszych artystów, którzy wprowadzili do polskiej muzyki elementu jazzu i muzyki klasycznej. Jego debiut muzyczny miał miejsce w latach 60. Grał na skrzypcach w zespołach takich jak Czarne Perły, Anawa. Wadecki był również jednym z pierwszych artystów, którzy wprowadzili do polskiej muzyki tak spójne, moim zdaniem, harmonie i melodie. Kolejny numer, którym chcę Was uraczyć, też myślę, że znany i kochany, w porze wieczorowej w poniedziałek, Opowiadaj mi tak na stykach, audycja poniedziałki.

I tym miłym akcentem na ten moment odchodzimy od artystów z Polski, naszych rodzimych. Mam zestawienie dwóch kolejnych zespołów, które mają wiele wspólnego. Chociażby to, że obydwie dorastały tak naprawdę i swój sukces pielęgnowały, ale też ten sukces tam wybrzmiał najbardziej. Była to wytwórnia Motown Records, Barry Gordy, który wypuścił mnóstwo gwiazd sławy międzynarodowej, które mam wrażenie na nowo zdefiniowały branżę muzyczną, branżę wydawniczą. Jeżeli też mowa o wytwórni Motown Records, serdecznie zachęcam Was do sprawdzania kanału Historia Muzyki na YouTubie i na Spotify. Marcin opowiada tam między innymi też o historii tej wytwórni i możecie dowiedzieć się wielu, wielu ciekawych rzeczy. My wracamy

Mamy tymczasem do muzyki. Teraz para The Jackson 5 i The Temptations. Dwie legendarne grupy, które zdefiniowały brzmienie Motown w różnych okresach, natomiast łączy wiele wspólnych cech. Te dwie grupy, no szczególnie jeżeli chodzi o wpływ na muzykę soulową, doskonałe harmonie, doskonałe wokale. I to był ich znak rozpoznawczy. Warto też wspomnieć, że Michael Jackson na jubileuszowym koncercie Motown Records pierwszy raz na żywo wykonał słynnego Moonwalka. O tych grupach powiem za chwilę więcej, ale teraz bierzmy się za słuchanie The Temptations Ain't Too Proud to Beg.

Och, te piękne smyczki na koniec. Ciekawostka o The Temptations. Słuchajcie, zespół był jednym z pionierów Motownowego brzmienia. Tak jak wspomniałam, Motown, wytwórnia jedna z ważniejszych w historii muzyki. Jednym, słuchajcie, z najbardziej niesamowitych momentów w historii grupy jest fakt, że ich utwór My Girl nie tylko stał się jednym z największych hitów wszechczasów, no ale też wywarł ogromny wpływ na muzykę soul. Była też taka sytuacja, że jak The Temptations nie byli jeszcze znani, byli zaproszeni jako artyści do jednego z nocnych klubów, pubów. No i w momencie, jak grali i odbył się ich koncert, to publiczność była troszkę zdezorientowana, bo wzięli ich za zespół, który się dopiero próbuje. Natomiast no, tak mocno przetarli swoje szlaki, że do teraz są tak naprawdę bardzo często wyznacznikiem stylu. Tak jak mówiłam, zestawiamy tutaj do The Temptations kolejną ekipę The Jackson 5. Wiemy, że to też jeden z bardzo ważnych zespołów w historii muzyki. Gdzieś w sieci jest, słuchajcie, archiwalne nagranie, gdzie to była chyba sekretarka Berego Gordiego, założyciela Motown Records, podesłała mu taśmę The Jackson 5 i mówiła: słuchaj, no ty musisz to usłyszeć, musisz to zobaczyć. Barry wtedy był, o ile się nie mylę, w trakcie zmieniania siedziby Motown Records, więc powiedział: dobra, tutaj znajdę chwilę, przyprowadź mi ich. Jak usłyszał zespół, jak usłyszał wtedy małego Michaela Jacksona, wiedział już, że musi zrobić wszystko, żeby ich wydać. The Jackson 5, I Will Be There.

0: Radio Praga.
1: Mam nadzieję, że połączenie Jackson 5 i The Temptation wywołało uśmiech i dużo słońca tego wieczoru, a jak mowa o słońcu, to wszystkie ptaki ćwierkają, że przed nami będzie go coraz, coraz więcej. Najbliższe dni mają nas musnąć trochę poczuciem wiosny. Ale zanim wiosna, zanim słońce, wszystko w swoim czasie. Przed nami ostatnie zestawienie. Lauryn Hill i Paulina Przybysz. Do pani Hill myślałam długo, kogo z naszego polskiego podwórka mogłabym dołączyć. Natomiast po przesłuchaniu kilku numerów ponownie pani Hillowej, od razu zaskoczyła mi myśl, że Paulina Przybysz, podobna historia. Obydwie zaczynały w zespołach The Fugees, Sea Stars, podobne brzmienie, połączenie z kulturą hip-hop, niesamowity groove i coś, co obydwie mają w sobie tak autentycznego, czyli ta prawda delivery, które płynie wraz z ich słowami, wraz z melodią i wraz z rytmem. Obie te panie mają w sobie niesamowity rytm. Zaczynamy od Mrs. Lauryn Hill X Factor. Zapraszam.

This is crazy. Tym zakończymy, ponieważ audycja na stykach właśnie dobiega końca. Obiecałam połączenie Mrs. Lauren Hill i Pauliny Przybysz. Słowa dotrzymam. Za 2 tygodnie w poniedziałek.

0: Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego konesera. Piotr Wojtecki.
1: Dobry wieczór. Nazywam się Luisa Poreda i zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu rozmów z artystami targowiska sztuki. Dzisiaj jestem w wyjątkowym miejscu, a dokładnie w Jagachupało Space of Creation na Pradze, gdzie właśnie trwa wystawa, w której bierze udział Agnieszka Gajos i z nią właśnie dzisiaj będę rozmawiać. Zapraszam do wysłuchania.
2: Jestem Agnieszka Gajos. Z wykształcenia jestem projektantką ubioru, ale nie pracuję w zawodzie. Zajęłam się swoją drogą twórczą i poszukiwaniem siebie w malarstwie. Można mnie poznać po portretach, bo to jest taki główny mój temat i wątek.
3: Dlaczego właśnie wybrałaś portret jako swój język przekazu?
2: To właściwie nie jest tak, że ja wybrałam portret. Trochę portret wybrał mnie. I on jakby przez wiele lat się przewijał przez moją twórczość. Był jakimś takim tematem też poszukiwań emocji. Chciałam też tak pokazywać. Przez radość dziecięcą, przez taką swobodę po smutek.
3: Mhm. Czy chodzi o te emocje, które można zapisać na twarzy, które widzisz na twarzach ludzi?
2: Tak, zaczęło się właściwie, można powiedzieć, że zaczęło się właśnie na studiach, kiedy zaczęłam robić tkaninę i były na tej tkaninie tak bardzo gęsto umieszczone twarze, miny wesołe, bardzo takie dziecięce, swobodne. Mhm. Później ten nadruk był wykorzystywany właśnie dla różnych marek modowych, bo bardzo fajne współprace dzięki temu też się zrodziły. Mhm. I to był taki bardzo ważny właśnie twarzy. A tak mocno się to rozwinęło, kiedy był COVID i ja po prostu, no tak, byliśmy wszyscy zamknięci w domu i malowałam po prostu te portrety też jako młoda mama. Może nie młoda, ale świeżo upieczona mama, więc trochę sobie stwarzałam tych ludzi w tych portretach. I to te portrety trochę znalazły mnie. Mhm. Że jakoś tak. I później stała się to moja obsesja, już jak COVID-a nie była, że ja po prostu w tych ludziach, co człowieka nie spotkałam, to po prostu musiałam go narysować. Teraz już jest trochę inaczej, odchodzę od tego, ale jest to taka moja, po prostu taki trochę znak rozpoznawczy. Lubię je bardzo, ale już mam do tego dystans. A wcześniej to były po prostu, ja bardzo lubiłam puszczone, akwarelowe, emocjonalne, bardzo takie naładowane takim ładunkiem emocjonalnym te portrety. Więc to czasy studiów, wesołe miny, cały dyplom. Ja w ogóle stworzyłam ogromny dyplom z monotypii. Ogromny, bo to były bardzo duże formaty.
3: Może tu się zatrzymamy i wyjaśnisz też słuchaczom, czym jest monotypia.
2: Monotypia to jest taka technika graficzna mono, czyli jeden. Polega na tym, że na różnych płaszczyznach w różny sposób nakładamy farbę i po prostu odbijamy, ale jest mono, jedna technika graficzna, która polega, no jest taka unikatowa, bo grafika raczej ma wiele odbitek, a to jest jedna odbitka. No więc te grafiki, no to są prace, mam ogromny do nich sentyment. One były duże i właśnie też bardzo emocjonalne. I jak skończyłam studia, to przez długi czas nie tworzyłam żadnych portretów, a później właśnie jak wróciłam do twórczości, wróciłam do takiej twórczości malarskiej, no to właśnie te portrety też jakoś obudziła się taka chęć. No później ten COVID i to tak. A teraz po prostu podchodzę już do tego też tak bardziej abstrakcyjnie, też te portrety przerabiam, że to są tak naprawdę takie portrety abstrakcje, czyli tam nie ma żadnej konkretnej osoby, tylko tam po prostu jest taki człowiek w takim ujęciu abstrakcyjnym.
3: Człowiek jako taki.
2: Tak, człowiek jako taki, no. Że to tak się ewoluowało, ten portret. Ale to też jest ciekawe, bo ja też ostatnio to odkrywałam, jak zaczęłam właśnie sięgać korzeniami, skąd ten portret się wziął. No to w okresie nastoletnim, bo wcześniej tak raczej jakieś takie rzeźby robiłam bardziej. No właśnie tak, po studia. To ciekawe, no, że i tak to się zamknęło. No i teraz też robię portrety, ale bardziej takie abstrakcyjne.
3: I coraz bardziej myślisz, że będziesz zmierzać właśnie w stronę abstrakcji? Czy ona cię gdzieś pociąga? Czy jednak
2: teraz już mnie bardziej pociąga. Bo to w tych portretach to jest bardzo ciekawe, że te moje portrety w takim mocnym czasie, jak ja je bardzo dużo robiłam, były bardzo mocno dokadrowane. Mhm. Nie były w ogóle, tam nie było człowieka, ciała, nawet była szyja i ta głowa ogromna. Mhm. One były mocno skadrowane, tylko oczy, nos, takie właśnie. Mhm. A teraz odchodzę dalej. Tak jakbym trochę odchodziła i tego człowieka chciała zobaczyć w szerszym kontekście.
3: Może z jakiegoś dystansu bardziej, czy bardziej w całości?
2: Bardziej w całości, z dystansu, bardziej z oddechem. Chciałabym go w jakimś kontekście, w jakiejś przestrzeni. Wcześniej to było bardzo mocno skadrowane, tak jak ja bym podchodziła po prostu, tak jak do ciebie podchodzę bardzo blisko. Teraz tak odchodzę, więc człowiek bardziej w jakimś kontekście. No.
3: A skąd jest taka zmiana, jak myślisz?
2: Skąd ta zmiana? Chyba dużo bardzo się na to składa. Wydaje mi się, że jestem w innym stanie psychicznym. COVID troszkę miał wpływ na mój stan.
3: Ja jestem też zwolenniczką takiego podejścia właśnie, że my nie musimy do końca rozumieć, dlaczego tworzymy to, co tworzymy. Bo to często jest trochę poza naszym językiem.
2: Też jestem taką zwolenniczką i chyba to w sobie też lubię, że ja działam bardzo intuicyjnie. Ja ciągle poszukuję. Moje malarstwo jest eksperymentalne. Pozwalam sobie na nie, pozwalam sobie na błędy, poszukiwania jakby warstwy jakieś. Tak, jest bardzo żywe.

0: Wiemy, że malujesz portrety, już to powiedziałaś. Ja tu jeszcze dodam od siebie, że często w mocnych kolorach.
1: Moje malarstwo, w moim malarstwie to jakby nie do końca zawsze te portrety i człowiek, tak? Ale jest bardzo o emocjach, o napięciu, o czymś niedosłownym, o jakiejś tajemnicy. To nie jest do końca człowiek w takim kontekście jeden do jednego człowiek, tylko o istnieniu jakimś, o jakichś stanach takich, wiadomo, stanach psychicznych i tak dalej, ale bardziej właśnie ja nie lubię dosłowności. Szukam niedosłowności w malarstwie.
0: Tajemnicy jakiejś? Nieokreśloności?
1: Tak, tak.
0: Czy zdarza ci się, że ktoś przychodzi do ciebie i malujesz jego portret również? Na zamówienia na przykład?
1: Tak, oczywiście. Ja maluję na zamówienie, a to jest zupełnie inna praca.
0: No właśnie, jaka to jest praca wtedy?
1: Jak pojawia się taki człowiek, ja muszę wiedzieć, klient, muszę wiedzieć, czego on potrzebuje, bo niektórzy potrzebują po prostu mnie, żebym ja zinterpretowała ich i zrobiła tak jak wolnowola, a niektórzy z konkretnymi, niektórzy lubią szkicowość, ten kolor, bo ja różnie maluję te portrety. Te portrety nigdy nie jest tak, że ja mam jakiś taki, mam styl, ale jakby niektóre są bardzo dołujące i abstrakcyjne, trochę jak ufolutki, niektóre są kolorowe, wesołe, trochę karykaturalne, jakby dzieci. Jakby moje portrety mają różne stany emocjonalne, one żyją swoim życiem i trochę się zmieniają w trakcie też badania światła, tego jaki mamy nastrój, patrzymy, bardzo dużo czynników jest w tym.
0: To jest żywe. Łapanie chwili, to jest właśnie takie żywe, że w każdym
1: podobno
0: momencie
1: coś takiego jak blind, że taka chwila, to jest, moje portrety jest takie, że
0: złapanie chwili,
1: tak.
0: Trochę jak migawka aparatu fotograficznego, tylko pędzlem.
1: Tak.
0: Fajnie.
1: Taka chwila, wiesz, że patrzymy na kogoś, kogoś widzimy i ten taki
0: zapis. To jest ta unikatowa chwila, bo przecież nie ma dwóch takich samych min i nawet jak się robi zdjęcia, to przecież nie da się zrobić dwóch takich samych.
1: Nie ma, u mnie w portretach jest na pewno dużo cienia, ale też światła, interpretacji kolorystycznej, bo ja bardzo kocham fowistów, więc też jest napięcia, te kolory potem jakby trochę na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie, są kontrastowe. No bardzo dużo rzeczy. Ja mogłabym mówić godzinami o tym.
0: Właśnie, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym kolorze. U ciebie widać bardzo mocne, kontrastujące właśnie ze sobą kolory. Tutaj na wystawie jedna z twoich prac jest w takich mocnych żółcieniach, czerwieniach, zieleniach, turkusach. Zawsze malujesz tak kolorowo?
1: Nie, lubię też czarno-białe obrazy, lubię też grafiki. Lubię kontrast bardzo. Lubię kontrasty kolorystyczne, ale czasem moje obrazy też są takie bardzo dopasowane kolorystycznie, że to łagodnie przechodzi. To wszystko zależy, jaki mam stan emocjonalny, to wszystko zależy, kogo portretuję, kto na mnie oddziałuje, kto ma jaką urodę, ale też jakim jest człowiekiem. Jakby to jest wszystko, że to jest takie przetworzenie przeze mnie.
0: I znowu, to jest takie żywe i nie ma dwóch takich samych sytuacji, gdzie
1: nie ma. Ja ktoś przyjdzie do mnie i go portretuje na żywo, że rzadko się zdarza, ale maluję wszędzie, więc jakby to stworzę 10 portretów, każdy będzie trochę inny. Albo zupełnie inny. Albo lubię w ogóle też robić zupełnie takie eksperymenty na twarzach, że no tak, jakby to jest żywe.
0: Czyli pozwalasz też tam sobie właśnie, tam się wkradają jakieś elementy, których na przykład tak naprawdę nie ma na tej twarzy?
1: Nie powiedziałabym.
0: Jest
1: może
0: to,
1: jest
0: co
1: lekko.
0: Widzisz tam, tak?
1: Tak, interpretuję, widzę. Nie, jakby lubię podobieństwo. Nie zawsze się udaje to podobieństwo. Podobieństwo jest trudne, szczególnie w ruchu, bo ze zdjęcia trochę łatwiej. No to jest dużo takich mówić też myków. Wolę na pewno, wolę na żywo.
0: Wolisz, mimo że jest trudniej, tak? A dlaczego?
1: Bo lubię żywego człowieka. W COVID-zie właśnie ze zdjęć dużo. No ale to jest taki moment, że ja po prostu wtedy bardzo dużo ze zdjęć i wtedy, o, to jest właśnie, bardziej interpretowałam i robiłam takie bardziej, no właśnie, bo to też inne portrety ewoluowały. Bo ja wywodzę się właśnie z tej mody i bardzo lubię też ilustrację modową, więc czasem te portrety są po prostu taką ilustracją i czymś takim ładnym, przyjemnym dla oka. Mogą być nadrukiem na koszulkach. Tak myślę trochę też właśnie modowo, ale bardzo też mnie ciągnie do malarstwa i do takiego trochę creepy, stylu brutalizmu.
0: To czasem jest w swoich pracach widać właśnie.
1: No więc to się
0: fajne.
1: Wszystko przewija. Właśnie to jest trochę brutalizm, trochę moda. Bardzo takie zupełnie kontrasty, prawda? ale ja to lubię łączyć.
0: Bo to jesteś ty, po prostu. Jakby, mam wrażenie, że twoje malarstwo składa się z tych elementów, z których ty poniekąd się składasz.
1: Dokładnie
0: jako człowiek.
1: Tak. Dokładnie tak. Że jestem trochę mroczna, trochę lubię ilustracji, taką plakatowość, modę, ale też właśnie taki mrok.
2: Do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere?

0: A co jest największą dla Ciebie inspiracją w tworzeniu?
1: Otaczająca rzeczywistość, my ludzie.
0: A co
1: Moja
0: myślisz o tym?
1: interpretacja na pewno też, no może to jest takie nieskromne, ale ja też jestem dla siebie inspiracją. Moja wrażliwość jakby to jest też, bo bardzo lubię też jakoś taką nienachalność i żeby to wszystko miało też jakąś swoją szlachetność taką i szukam też takiej harmonii. I bardzo lubię też minimalizm, też zamierzam do niego wrócić, bo też widzę, że
0: To jest w ogóle ciekawe też, co mówisz, bo zobacz, tutaj wymieniasz ilość wątków, które się w tobie pojawiają podczas tworzenia i tak naprawdę ile trzeba złączyć w całość, często jakby skrajnie innych elementów w tej swojej twórczości, żeby właśnie móc tak w pełni oddać to, co się chciało powiedzieć, to, co się czuje i to, kim się jest. Czy to też nie jest takie łatwe? Jak ci się udaje łączyć te wszystkie elementy?
1: rozmawiam ze sobą i dużo też mam takiego spokoju. No tak, ale wydaje mi się, że w ogóle artysta taki prawdziwy i ci najlepsi, no, czy znani, czy ci, co przemawiają do ludzi, właśnie muszą przez siebie patrzeć. Że uczymy się, to trzeba pamiętać, uczymy się przez kopiowanie innych. Jak próbujemy coś, zawsze nie ma artysty, który nie kopiował. Zawsze interpretujemy innych artystów i tak dalej, a później patrzymy, co nam pasuje i co z nami rezonuje. Że ci artyści, no, musi to wynikać z ciebie. Musi to być jakaś twoja prawda.
0: Tam gdzieś
1: To,
0: na
1: co
0: końcu, nie?
1: musi się tobie też to podobać. Że wiadomo, artysta tworzy dla ludzi, żeby to mu się sprzedawało, żeby się podobało innym, ale jak tobie się nie podoba, to nie ma to. No, daleko nie polecisz, o tak
0: Można
1: powiem.
0: bardzo szybko, może ten ogień taki nasz wewnętrzny chyba trochę zgasnąć
1: Znaczy, przede
0: w
1: wszystkim w pewnym
0: kreatywności.
1: momencie możesz sobie zdać sprawę, że jesteś w pewnym rodzaju w kłamstwie. Jakby sam się wlawirować, albo jesteś odtwórcą. Sztuka musi się tobie to podobać, to musi. No tak, to nie jest sama dekoracja. O, może tak. Ja lubię bardzo dekoracje, lubię ładne obrazy, ale też lubię właśnie, żeby to było gdzieś jakieś takie drugie dno, jakiś sens. Nie wiem, czy mówię z sensem.
0: Mówisz bardzo z sensem i właśnie teraz sobie pomyślałam, że to jest bardzo o autentyczności, wiesz, i o tym, że jakby w tej sztuce i w sztuce z perspektywy artysty ta autentyczność jest dla nas chyba taka właśnie bardzo ważna, że to jest to szukanie siebie, nawet kiedy kopiujemy innych.
1: Ale to nie jest proste, bo ja przez bardzo długi czas miałam bardzo różne też prace, bo byłam panią od kotków też ilustracyjnych, nie tylko portretów. Bardzo lubię różne swoje rzeczy, bo ja, tak jak mówiłam, robię druki na tkaninach, lubię robić ilustracje, lubię modę, lubię malarstwo też takie, wiadomo, galeryjne, jakieś takie, żeby był jakiś kontekst. I długo bardzo mówię, kurczę, robię to. Przecież to są, gdzie ja jestem prawdziwa w tym. Ale ktoś mi powiedział, i dużo osób właściwie mi to mówi, że to robisz, ale to wszystko jest twoje i widać tutaj twoją rękę, że jest charakterystyczna. I ja tak, kurczę, faktycznie, że nie muszę się ograniczać. I właśnie też łatwiej też prowadzić media społecznościowe, jak po prostu z tym zaakceptujesz to. Tak, robię takie i takie rzeczy. I tyle.
0: Niezależnie od tego, co robisz, po prostu trzeba zaakceptować, że jest się właśnie w takim obszarze, bo tam gdzieś coś nas popycha, chyba.
1: Trzeba robić po prostu, trzeba tworzyć.
0: Trzeba tworzyć. No właśnie, też rozmawialiśmy tu o autentyczności i o tym całym takim procesie jednak gdzieś sprawdzania ze sobą tego, co się tworzy. Dużo artystów mówi właśnie o tym i ciekawa jestem, czy ty też tak to widzisz, że ta droga artysty i ta droga tworzenia to jest jednak droga mocno samotna. I to nie dlatego, że my tacy biedni, pozamykani w tych pracowniach jesteśmy, tylko my potrzebujemy też tej ciszy i tej samotności, żeby właśnie odnaleźć siebie w tym, co my właśnie procesujemy chyba,
1: Wydaje mi się, że
0: czy nie?
1: każdy ma różnie. Na przykład Beciński był bardzo taki samotny i nie wiem, czy potrzebował. Ja na przykład wcale tak nie mam. Ja potrzebuję ludzi. Ja długo byłam bardzo samotna właśnie. Tworzyłam w jakimś zamknięciu. Sama się też zamknęłam na ludzi z jakichś różnych powodów, bądź musieli nas, no tak, byliśmy w takim czasie, że nie mieliśmy kontaktu tak za dużo człowiekiem. Ja bardzo lubię ten kontakt, bo wtedy też rozumiem bardziej siebie.
0: Pomyślałam sobie w ogóle, wiesz, o tej takiej rzeczywistości, w której my na przykład właśnie całymi tygodniami siedzimy w pracowni, na przykład przygotowujemy jakąś wystawę. I tu w ogóle jest samotność, bo tu nie ma czasu.
1: A to wtedy jest skupienie. To nie jest samotność, tylko skupienie. To są dwie zupełnie inne rzeczy.
0: No tak, wiesz, bo tak sobie myślę, że jakby to skupienie wymaga tej samotności po prostu. Ja przynajmniej tak mam, że ja przy ludziach się tak nie umiem skupić.
1: Rozpraszam się. Tak, ale to jest, no to oczywiście, to ja bardzo lubię też to skupienie. Tylko żeby to skupienie było, trzeba się naładować pewnym rodzaju energią. A sami wiem. No i naładować kogoś i siebie. I uważam, że relacje międzyludzkie są bardzo potrzebne. W ogóle nie uważałam tak. Ja bardzo się zmieniłam też jako człowiek i artysta na przestrzeni lat.
0: A co się takiego zmieniło? Najbardziej co dostrzegasz?
1: Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję właśnie też, że lubię, jestem człowiekiem społecznym. Długo tak nie było. Byłam dużym bardzo alienem. A może tak mnie nie odbierali, ale ja tak o sobie myślałam.
0: Czy to oznacza, że zaczęłaś lubić właśnie spotkania z ludźmi na wernisażach, na targach sztuki? Dużo się pojawiasz w różnych miejscach?
1: Bardzo lubię targowisko sztuki i też uczestniczyłam w innych takich, no tak, jeździłam na targi. Bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, z odwiedzającymi, z klientami, z innymi artystami. No jesteś taką częścią wtedy.
0: Czujesz się częścią czegoś, czegoś fajnego, jakiegoś świata w ogóle sztuki.
1: W ogóle jakiegoś świata, tak. Jakby też... Fajne jest, bardzo ja lubię też, może to dziwnie zabrzmi, lubię krytykę, lubię jak ludzie pytają, lubię jak się dziwią. Nie zawsze trzeba do mnie przyjść, o jakie fajne, ale tylko takie brzydkie, też spoko. I są też takie opcje i pytam ludzi i oni się dziwią, że ja pytam, że chcę wiedzieć. I wtedy tak no, lubię też prowokować, ja lubię pytać, ja jestem znana z tego, że lubię pytać.
0: Trzeba się nastawić, podchodząc do ciebie na stoisku, że zaraz się usłyszy jakieś pytanie.
1: Niestety tak. Lubię wiedzieć też, co ludzie myślą o mojej sztuce i nie zawsze to muszą być zachwyty, nie.
0: Ja bym nawet powiedziała, że jak ktoś podejdzie i tylko powie, o fajne, to to jest takie,
1: za mało.
0: My nie tego chcemy, my chcemy usłyszeć... Tu mnie coś poruszyło, tu zobaczyłem coś tam. O Jezu, nie podoba mi się, ale nie wiem dlaczego.
1: To, co o tym myślą, rzeczy. Co czują. Tak, bo to jest konfrontacja i wtedy jest prawdziwa rozmowa.
0: Tak. Z czegoś jest fajna, kiedy ktoś właśnie się odważa, żeby do nas przyjść i nawet powiedzieć, nie, ja nie lubię pani twórczości, ale...
1: Po to to robię, nie robię po to, żeby się podobało, tylko żeby wzbudzało jakieś emocje. Emocje są na pewno bardzo ważnym tematem mojej sztuki.

0: Radio Praga.
1: No, też czegoś nieoczywistego. Nieoczywistego piękna, ja bym to tak nazwała. Nieoczywiste piękno, no.
2: I odnajdujesz w tworzeniu te wszystkie rzeczy, których tam szukasz? Czy
1: to
2: jeszcze
1: muszą
2: inne
1: inni
2: się
1: stwierdzić,
2: pojawią?
1: czy ja odnajduję. Staram się. Ja lubię swoje rzeczy, lubię swoją twórczość. Staram się, żeby była dobra. Nie wiem, co to w ogóle znaczy.
2: Też
1: żeby była
2: poczuciu.
1: Autentyczna. No więc to inni muszą ocenić. Ludzie, którzy mnie znają.
2: A co kłębi się w twojej głowie, kiedy malujesz?
1: Oj, to bywa różnie. Albo bardzo jest właśnie, mam zły nastrój i mnóstwo złości i wyładowuję się na obrazie. Albo właśnie chciałabym spokoju, bo ja też oprócz twarzy lubię bardzo pejzaż, lubię abstrakcję. Jakby mnie bardzo rzeczywistość inspiruje też nasza, wszystko. Wbrew pozorom też technologia i zamęt i ten chaos właśnie otaczający, więc to jest wszystko takie nagromadzenie. A czasem też trochę spokój. To...
2: Wszystkiego po prostu życie.
1: Dokładnie, życie. Jakby ja jestem częścią tego całego procesu.
2: A powiedz, kim są twoi odbiorcy? Którzy są z tobą, ci, którzy do ciebie wracają? Co byś o nich powiedziała?
1: Otwarci bardzo. Otwarci na kolor, otwarci na eksperyment. Odważni. I też taka właśnie poszukiwanie właśnie też czegoś nieoczywistego. Na pewno. Tacy, że nie lubią dosłowność, ale też są bardzo tacy doceniający też moją szczerość wyrazu obrazów, ale też moją szczerość. Wydaje mi się, że też no na pewno ma duży wpływ moja osobowość. Zdałam sobie z tego sprawę, bo jako młoda artystka nie wiedziałam tego, że bardzo ważna jest też osobowość artysty. Więc mam świadomość
2: tego.
1: Mam świadomość tego, że też jakby moja osoba ma wpływ na to, jak moja sztuka jest odbierana.
2: Czasem chyba właśnie jest też trochę tak przecież, że niektórzy kupują obrazy czyjejś osoby dla tej osoby już w którymś momencie nawet.
1: Wydaje mi się, że większość tak jest.
2: Że nawet to, co kupują, jest czasami drugorzędne. Ważne jest to, kto namalował tą pracę.
1: Różnie to jest, ale czasem kupujemy obraz, podoba nam się, ale jak poznamy kogoś, to przestaje nam się podobać, a później, a jak poznamy i jest fantastyczny też w ogóle, to jesteśmy ich klientami. No różne. Sami mamy w rzeczywistości, tak? Przecież wszystko, co od nas otacza, było wytworem czegoś, prawda? Kupujemy perfumy, kupujemy jakąś markę butów, za tym stoją ludzie,
2: tak.
1: Jakaś idea,
2: jakiś
1: kupujemy
2: pomysł.
1: Kolorystyka, idea, tak. Duch, marki przecież na tym polegają. No, mam tego dużą świadomość. Ja jestem też klientką określonych marek. I określonej stylistyki. No, styl jest bardzo ważny na pewno.
2: Czy chciałabyś być sławna jako artystka?
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: Bardzo bym chciała być sławna, bardzo. Chciałabym, żeby na puszce Coca-Coli, zawsze to mówię, był mój obraz.
2: Tak. Dlaczego akurat Coca-Coli?
1: Po prostu najbardziej takim symbolem popkultury, wydaje mi się. No, ale też na płytach na przykład bym chciała, na okładkach, żeby moje obrazy były, na t-shirtach, na ciuchach.
2: Może na książkach, na okładkach książek.
1: Na okładkach książek, tak. Jakby mogła, no bardzo tak, mogłabym, komiks można by było ze mnie zrobić. No po prostu wszystko, bardzo tak. Po prostu artyści to nie są, to nie, to mają już jakieś zaburzenia.
2: To nie są normalni ludzie.
1: Jest to rodzaj zaburzenia artysty. To jest pewien rodzaj wybór, bo rozmawiałam z moją koleżanką. Bycie artystą to jest pewnego rodzaju wybór i rezygnacja z pewnych rzeczy. Niełatwa zawsze. Z pewnego rodzaju funkcjonowania życiowego. To nie jest łatwe tak zostać. A ja świadomie zostałam artystką.
2: Wiesz, przypomniała mi się rozmowa, którą miałam też tutaj dla Radia Praga z artystką Zuzanną Jankowską. I bardzo się śmiałyśmy, ponieważ wymyśliłyśmy określenie spektrum artyzmu.
1: Tak.
2: Że artyzm to jest rodzaj choroby.
1: Tak.
2: Po prostu ten artyzm nas dopada i zostaje już po prostu
1: z nami. Ale ty też tak uważasz przecież, że to jest pewien rodzaj wyboru i rezygnacja.
2: Tak, to zawsze się wiąże z rezygnacją z pewnych rzeczy. I to
1: kosztem
2: jest...
1: czegoś to się tak. Jakby prywatnie tak samo. No. To nie są proste wybory, ale ja jestem szczęśliwa i satysfakcjonujące są bardzo.
2: To może jeszcze tak wspomnimy, dlaczego to są trudne wybory. Dlaczego

0: Dlaczego tak jest, że jednak
1: Regularna
0: ta ścieżka?
1: praca jest inna niż praca artysty. Wychowywanie dziecka jako artystka jest inne niż wychowywanie kogoś, kto ma od godziny do godziny pracę. Mogłabym wymieniać. Gotowanie obiadu, sprzątanie, praca, wyjazdy, finansowe rzeczy, wszystko.
0: Tak, to jest bardzo specyficzny tryb życia. Pomyślałam sobie teraz o tych dzieciach, że akurat nasz zawód trochę tak może ułatwia nawet, bo kiedy nie masz pracy od do, możesz malować w domu i możesz z tymi dziećmi więcej może być. Czy to wcale tak nie jest?
1: Wydaje mi się, że jak ma się uregulowany tryb życia, jest się poukładaną osobą, może być łatwiej. Ja jestem troszkę czasem chodzącym chaosem.
0: Znam takiego artystę, on się nazywa Wojtek Brewka i on był prawnikiem. Kiedy jego partnerka zaszła w ciążę z ich bliźniakami, to właśnie wtedy Wojtek podjął tą decyzję, żeby już tylko zająć się malowaniem i zostawić pracę, bo jego praca powodowała, że on był po prostu w biurze od rana do wieczora. I on uznał, on postanowił, że on nie chce w ten sposób wychowywać dzieci, że jego partnerka jest sama. I on wtedy rzucił pracę, oni razem jakby stworzyli galerię, no która jest w centrum Warszawy do dzisiaj, po to, żeby tymi dziećmi móc się po prostu fajnie zajmować. I ten zawód dał mu tą możliwość, bo on jednak pracując w dużej korporacji jako prawnik nie miał szansy na to.
1: Na pewno tak, i mój syn nawet to mówi, że no na pewno jestem taka bardziej dostępna.
0: Mhm, właśnie.
1: Tak, na pewno, ale też no ciężko jest, no i to wszystko jest do pogodzenia. Ale jest inny rodzaj na pewno życia.
0: Tak, zdecydowanie jest mniej uregulowany, może przez to mniejsze poczucie bezpieczeństwa mamy też w tej codzienności, też. Nie tylko przez powiedzmy...
1: Ale z drugiej strony jest inspirujący też.
0: Jest na pewno ciekawie, na pewno nie jest nudno.
1: Kreatywnie, tak.
0: Jest kreatywnie, dokładnie. Słuchaj, a myślisz, że sztuka jest dla każdego?
1: Czy sztuka jest dla każdego? To bardzo dobre pytanie. Sztuka jest dla osób, które chcą po prostu ją mieć w swoim życiu. I to jest bardzo spoko, jeśli ktoś nie. Jeśli ktoś nie ma ochoty i nie rozumie, to nie musi. Uważam, że jest bardzo potrzebna i uwrażliwia i inaczej dzięki temu właśnie no, ona przekazuje emocje. Tak jak muzyka jest bardzo ważna też.
0: Czyli do czego nam jest sztuka potrzebna? Do wyrażania emocji, do odczuwania emocji?
1: Do odczuwania, do wyrażania, do odczuwania piękna. Piękne filmy, piękny ubiór, piękny obraz, rzeźba, no jakby... No nie wiem, to jest dla mnie tak oczywiste, że ja nawet nie jestem w stanie o tym mówić. No po prostu co innego jest, no my jesteśmy też ważni, ale to jest też taka chwała tego, co z nas otacza.
0: Takie ukochanie piękna, które
1: tak, przyrody, przyroda przecież jaką jest inspiracją. Tak. Moje twórczości też jest jakaś przyroda, chociaż może jej tak nie widać, ale nawet tym kolorem. No nie maluję kwiatów z jakichś powodów takich, ale też właściwie maluję, tylko może...
0: Słuchaj, malujesz człowieka, który też jest częścią przyrody.
1: Ale w sumie kwiaty też maluję. Bardzo lubię na druki, na przykład kwiatowe. No.
0: Lubisz na tkaniny właśnie, takie na przykład kwiatowe wzory?
1: Bardzo lubię. Lubię w ogóle ubiór w kwiaty bardzo. Lubię się ubierać w kwiaty, ale też no bardzo, ja dużo bardzo rzeczy lubię i na wszystko znajduję jakieś miejsce.
0: Czyli tak podsumowując, sztuka naprawdę jest dla każdego, a ja bym jeszcze powiedziała, co też z kilkoma już artystami.
1: Sztuka jest dla każdego, tak.
0: Rozmawialiśmy też o tym, że nawet osoby, które się nie interesują sztuką, muszą pamiętać, że sztuka otacza nas wszędzie i my czasami nie myślimy, patrząc na coś, że jest sztuką.
1: Ja bym inaczej powiedziała, to nie tak, że sztuka jest dla każdego. W każdym sztuka jest. O, może tak. Nawet jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, to on korzysta ze sztuki.
0: No właśnie.
1: Bo popkultura też jest rodzajem sztuki, prawda? Jak ktoś jest... No różne są jej przejawy.
0: Ubieramy się w ubrania zaprojektowane przez drugiego człowieka.
1: Nie
0: tak?
1: Oceniajmy się przez pryzmat. Jest taka sztuka, taka stylistyka, styl w ogóle, jak ludzie się wyrażają. Czy lubisz sportowe ubrania? To też jest rodzaj sztuki, jak się na sportowo ubierasz kolorystycznie. Czy no jakby to jest tak... Wyrażanie siebie, gotowanie, też, tak? No,
0: gotowanie.
1: Mi się wydaje, że sztuka jest w każdym. Tak. Może nie dla każdego, bo to właśnie tak nas ocenia, tak? No więc ja inaczej bym na to
0: bardziej, że sztuka jest w każdym po prostu.
1: Tak, tak.
0: Bardzo ładnie powiedziane, podoba mi się. No dobrze, a to w takim razie, jeśli sztuka jest dla każdego, to dlaczego sztuka tyle kosztuje?
1: Ale czy sztuka tak dużo kosztuje?
0: To słyszę często od ludzi, chociażby na targach sztuki.
1: Nie uważam tak. Przepraszam, ale nie uważam tak, bo sztuka To jest, no właśnie, sztuka leczy, go dużo kosztuje. Idziemy na targi i wcale nieprawda, że nie można naprawdę za 200 zł sobie fajnej ilustracji, może w mniejszym formacie. Aha. To jest kwestia kosztów, ile my wydajemy na te farby i blitramy.
0: 200 zł to jest...
1: Ale jak farby. Komuś pójdzie ta sztuka i ktoś się staje nazwiskiem, to inni ludzie też chcą na tym zarabiać. Więc on potrzebuje sztabu ludzi, więc musi ich też utrzymać. Jakby farby kosztują, czas kosztuje, edukacja czasem kosztuje. Ja kończyłam bardzo dużo różnych kierunków. Bardzo dużo eksperymentowałam i szukałam siebie. Więc to kosztuje materiały, udział na różnych eventach, promocja. Aplikacje. Przecież tak, to nie jest wszystko za darmo, więc dlatego to
0: nic nie jest za darmo. Nawet udział w konkursach obecnie w większości przypadków jest płatny i my na to wszystko.
1: To nie jest tak, że my sobie wymyślamy cenę obrazu, bo tak, bo chcemy, tylko po prostu takie są koszty życia.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. I oczywiście mówimy tutaj też o tych artystach, którzy powiedzmy, że sprzedają swoje prace w przedziale kilkaset złotych do kilkanaście tysięcy.
1: Mam taki przedział, mam pracę naprawdę też za 100 zł.
0: No ja zawsze sobie domyślałam, że fajnie mieć w ogóle swoje prace też jak do różnych przedziałach cenowych,
1: mieć, oczywiście.
0: Mieć też dla osób, które no po prostu nie mają, no nie mają tego budżetu na sztukę, chociaż ja zawsze też uważam, że to jest kwestia wydatkowych priorytetów.
1: Ale ja też się wymieniam też na zasadzie barteru, jak ktoś też ma coś fajnego siebie do zaoferowania, nawet w postaci pozowania, więc to jest wszystko... Można na pewno też dogadać, nie wiem, czy ratalne jakieś są. Nie wydaje mi się, żeby sztuka była. No właśnie, wynajęcie sali, galerie, nie.
0: Często musimy też oddać pewien procent ze sprzedaży obrazu, czy w stronie internetowej, czy właśnie galerii. I tak naprawdę te koszty urastają do sporych sum, jak tak sobie policzyć.
1: Początkujący artyści też nie są drodzy. A później, jak już osiągniesz jakiś, no właśnie, sukces, czy zaczynasz być rozpoznawalny, no to inaczej to wygląda. Tak, no. Wszystko kosztuje.
0: Tak. Myślę, że ludzi najbardziej, wiesz, zadziwia ta rozpiętość cenowa właśnie, nie? Od kilkudziesięciu złotych do wielu milionów.
1: No niestety nie psujmy rynku też. Jest niestety tak, że jak nie mamy poczucia własnej wartości i świadomości tego, ile to kosztuje, tylko tak sobie dajemy ceny, to psujemy czasem też ten rynek. Trzeba się tak zobaczyć, jakie są też realia. Dużo osób, żeby sprzedać, zaniża.
0: Ja też jakby rozróżniam też dwa rodzaje artystów. Jedni to są osoby, które często traktują po prostu na przykład malowanie jako hobby, jako coś takiego zupełnie dodatkowego. Więc oni sobie pozwalają na sprzedaż taniej, bo to nie jest ich źródło zarobku.
1: Dokładnie.
0: A są artyści, którzy są artystami zawodowymi. I tutaj sytuacja się o tyle zmienia, że w ogóle jako hobby nawet. Malarstwo to jest bardzo drogie hobby tak naprawdę, jeżeli chcesz używać fajnych materiałów i cały czas się rozwijać,
1: sztuka,
0: uczyć.
1: Każda forma jest naprawdę droga.
0: Tak. No rzeźby z brązu.
1: Ale ja...
0: To też nie może być już hobby przecież, żeby robić...
1: Rzeźby z brązu, osiądzu, różne. Nawet z drewna jest drogie. Tak. Wszystko jest. Nawet z papieru, bo to przecież też trzeba jakoś zabezpieczyć. Ale chciałam powiedzieć, bo to jest ważna rzecz, uważam, że trzeba kupować sztukę, żeby właśnie ludzie nie od jakichś, że tak powiem, firm, które to masowo produkują i kradną bądź nie, ale po prostu nie ma unikatowości, tylko naprawdę lepiej troszkę więcej i wspierać też ten nasz rynek, szczególnie w Polsce.
0: Tak, bo dzięki temu się też będzie rozwijał i my będziemy tutaj ten kapitał sobie nawzajem mnożyć.
1: A nigdy nie wiadomo, kogo kupujemy, ale warto też kupować to, co nam się podoba, bo może się okazać, że była to trafna inwestycja.
0: Tak, bo nigdy nie wiadomo rzeczywiście. Tutaj jest wielka zagadka, co się z danym artystą w przyszłości stanie, ale bardzo często jednak te obrazy drożeją z czasem. Jeżeli artysta utrzymuje się cały czas na rynku, no to dokładnie, nie ma przebacz, nawet inflacja powoduje, że ta cena się podnosi i potem tą pracę też można sprzedać. Ja sobie też myślę, że to jest w ogóle korzyść dla obu stron, przecież ta sprzedaż, kupno obrazu. Dostajemy do domu coś tak wyjątkowego, tak, tylko jest ślad pędzla, tam jest osobowość człowieka na ścianie.
1: Dokładnie, dlatego, tak jak mówiliśmy, sztuka jest potrzebna i dla każdego, kto potrzebuje.
0: I wzbogaca tą naszą codzienność. I ja zawsze
1: mówię, się napędza, jakby kupisz taniej troszkę obraz jeden. Ten artysta dzięki temu staje też, ma to wsparcie i finansowe, ale też chce mu się jakby to wszystko się napędza, rodzaj wymiany energii przecież. No i to jest
0: dokładnie. Ja też tak zawsze lubię mówić, że ten nowy obraz w domu to jest taka niecodzienność w codzienności, że ten dokładnie. Dom już nigdy nie będzie tym samym domem.
1: I ma, tego, ma tą duszę.
0: I ma tą duszę, tak, tak.
1: A jak kupimy je, no nie wiem kto sto, no ale są też takie prace po prostu, nie wiem, nie ma są takie masowe obrazy, prawda?
0: Tak,
1: które są przez komputer czy sztuczną inteligencję. Tak. Kupujmy naprawdę od tych faktycznych ludzi.
0: Tak, tak, bo to naprawdę wnosi wartość. Wiesz, to jest takie zabawne. Wczoraj u mnie w domu była moja znajoma i zaczęła się rozglądać po przedpokoju i tak, a to co? I ja tak mówię, tu są kwiaty zerwane na tej łące i tej. A ten dzbanuszek na te kwiaty to ja kupiłam na takim targu, gdzie taka ceramiczka robiła je ręcznie dokładnie. I coś tam. I u mnie bardzo dużo rzeczy w domu ma historię i powiem ci, że jak je zaczęłam mi opowiadać, to ja rosłam od tych historii, że ja mam taki cudowny dom. To nie są jakieś drogie, ja nie mam drogich rzeczy w domu, ale to są takie wyjątkowe przedmioty, dokładnie. Które jak gdzieś tam łowię. One są rękami drugiego człowieka robione. Ja znam historię tej osoby, znam historię tej rzeczy i fantastycznie
1: mają duszę,
0: się żyje.
1: Mają duszę, mają to życie, mają nas i to nas tak buduje.
0: Tak. Ja myślę, że tak, że my też rośniemy, rozwijamy się właśnie dzięki obcowaniu z takim przedmiotem wykonanym ludzką ręką, ludzką głową wymyślonym.
1: Na to się składamy też tak.
0: Tak.

0: Dobrze, to słuchaj, Agnieszka. Czy myślisz, że sztuka może zmienić, czy zmienia świat na lepsze?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zmienia na lepsze.
0: A w jaki sposób?
1: W nieoczywisty sposób mówi nam o jakiejś rzeczywistości. Przez sztukę poznajemy różne światy. Nasza percepcja człowieka jest bardzo ograniczona. Mamy ten wzrok, mamy słuch, jak wszystko jest ok, nie zawsze, ale też nie mamy, jakby nie będziemy wszędzie na Ziemi. A dzięki sztuce możemy być więcej trochę. Ja to tak interpretuję, że to jest takie okno nasze, że no tak, jesteśmy tutaj na przykład i co nas otacza? Podłoga, ściana. No i na przykład ja bym chciała być teraz w Hiszpanii. No i poczuć słońce. To nie muszę sobie odpalić wcale komórki, tylko mogę sobie pójść do galerii i kolorowy obraz hiszpański i jakby bardziej czuję tego ducha niż na zdjęciu. Rozumiesz, o co mi
0: Tak,
1: chodzi?
0: oczywiście, doskonale wiem, o czym mówisz. Tak. Ja potrafię w muzeum siedzieć przed jednym obrazem na przykład przez 2 godziny, bo tyle rzeczy w nim widzę.
1: Dokładnie.
0: Aga, tak pięknie zakończyłaś tą naszą
1: A czym
0: rozmowę i
1: zakończyłam?
0: tak pięknie opowiedziałaś po prostu o tym, dlaczego potrzebujemy sztuki i dlaczego sztuka
1: Potrzebujemy
0: ratuje życie
1: koloru,
0: i
1: potrzebujemy
0: świat.
1: naprawdę, chodźmy do muzeów, pytajmy się siebie, co nam się podoba, opowiadajmy sobie. Ważne jest, żebyśmy otaczali się rzeczami, które nam się naprawdę podobają. Byli autentyczni w tym. Zachęcam do autentyczności.
0: Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Gajos, a
1: Bardzo mi
0: nagrywamy z
1: miło.
0: fantastycznej przestrzeni Jaga Hupało Space of Creation na warszawskiej Pradze. Dzięki, Aga.
2: Radio Praga. Radio Praga.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj,

0: mikrofon to też broń. W wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Jak słowa, które opadają z nieba na wietrze.
1: Spadają bomby,
0: ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii. Życie bywa ciężkie, jak światy tworzy.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, to Marcin Rażynek, Atmosphere. Zapraszam do wysłuchania naszej nowej piosenki. Nikt jej nie wie, a później to już do zobaczenia na koncertach.

the king of New York. I said I never fly coach, never save.

caught in a trap.

Podcast.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.